0: księżycowej.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Reklama. Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Kino Cinema One w Galerii Morena serwuje świeżą porcję atrakcji. Szukacie idealnego dnia na film? Cinema One w Galerii Morena zaprasza w super środę z biletami w super cenie. Poniedziałek brzmi lepiej? Promocje barowe w Happy Monday napełnią wasze brzuchy popcornem. A dla osób z kartą mieszkańca Gdańska zniżki na bilety w wybrane dni. Wybierzcie film na cinemaone.pl i dajcie się ponieść kinowym emocjom. Regulamin i szczegóły na cinemaone.pl. Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze!
3: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
4: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
5: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: I will be.
10: Ja budu.
11: Lo haré.
10: Je będę.
12: Ja będę. Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
13: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
16: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Marzy ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
7: Marzy Ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na Ciebie i Twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko Wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
10: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
11: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, amprojekt.com.pl.
0: No niestety, to co za oknem lata raczej nie przypomina, choć do lata coraz bliżej. Na termometrach dzisiaj tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca będzie naprawdę niewiele. Będą występowały opady deszczu. Często i gęsto. Do tego wieczorem, szczególnie na Kaszubach, mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Jutro nieco cieplej. 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońca niewiele, deszcz co jakiś czas. Teraz uważamy na Podwalu Przedmiejskim, na Żołnierzy Wyklętych i Kartuskiej w Gdańsku, bo tu większy ruch.
14: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, budujący domy z garażem na osiedlu Kwitnące Ogrody w Bąkowie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
17: Jest to 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na cele w Iranie. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w ciśninie Ormus. Dowództwo centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa. A przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
18: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
17: A śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu zbliżają się warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
19: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego, będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
17: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
20: SK Trójmiasto News.
0: Maciek Marcinowicz. Od piątku w rejonie skrzyżowania ulic Marynarki Polskiej, Swojskiej i Reja w Gdańsku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z remontem przejazdu przez torowisko tramwajowe. W weekend wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na liniach 2, 3 i 10. Mieszkańcy Nowego Portu w Gdańsku walczą o przywrócenie przyprawy do twierdzy Wisłoujście. Bez niej podróż jest dłuższa.
21: Jest to czasowo około 45 minut podróży zamiast alternatywy 5-minutowego rejsu.
0: Mówi Jarosław Sobolewski, radny dzielnicy Nowy Port. Społecznicy liczą na wsparcie rad sąsiednich dzielnic.
22: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
23: Tak, Radio SK.
24: No i mamy czwartek. Słuchajcie, mundial wystartował, a nasi zawodowcy zostali w domu, niestety.
25: Nasi słuchacze to zawodowcy. Idźmy dalej tym krokiem.
26: No właśnie, ciekawe w takim razie, jakie zawody słuchają nas z samego rana. Dajcie znać, kto dzisiaj nie zawodzi. Eskowy Messenger czeka.
24: Messengerowe bla bla bla. Mam super pracę. Mam super pracę. Mam super.

0: to już o 8 po 6.
1: Zakrystia, tak śpiewali, prawda?
0: Tak, nie. Dokładnie. Nie? Nie? Ja słyszałem, jaką zakrystię.
1: Jaki zawód z nami? Zawód zakrystia.
0: Mm-hmm. No to na tacę zbieramy za chwilę.
1: Tak jest. Kto wstał? Kto idzie do roboty? Halo, dzień dobry. Albo jedzie.
2: Siemano, Radio SK, pozdrawiam was z Podlublina. Prowadzę ciężarówkę obecnie i jadę do Siedlec. Rozładuję, wracam i weekend. Także pozdrawiam mojego szefa, was wszystkich, prezesa. No i tyle. Ciągnę dalej.
3: Nie no, dzięki takim pozdrowieniom to co najmniej dwie premie.
0: Co najmniej. Prezes, kierownik, kierowniczka, pani sekretariatu. Ściskamy oczywiście. Ktoś jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Słuchaj.
4: Siemandero, Wojsko Polskie. Witam na posterunku. Jedziemy na służbę. Nie mogę powiedzieć gdzie. No,
1: tajemnica.
0: Tajemnica wojskowa. Pewnie jak będzie stał na ambonie, to będzie dzisiaj mokro, bo tam, no.
5: Słuchaj, kotku, nie martw się. Słuchaj, kotku, nie martw się. Kowalej wcale nie
1: Dajcie znać, do jakiej roboty wstajecie.

0: Ja nie mogę was zawieść, bo muszę was zawieść. Pozdrawiam.
1: Pani Mirosławo, tarcióweczka stoi.
2: Na lewo.

0: 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Poranne prasowanie.
3: No to dzień zaczynamy dobry. Przegląd prasy. U ciebie wszystko w porządku, Jadziuniu?
2: Tak.
0: Czy dzisiaj złapała się może na Jadziu na mokrą podkoszulkę?
2: Tak.
0: Miss mokrego podkoszulka
2: tak,
0: jesteś.
2: Tak, mam bardzo lało, ale miałam kurtkę, więc podkoszulkę miałam suchą.
0: Jednak, to nie mokrej kurtki.
3: Ale nawet jeśli ma się kurtka, a idzie się szybko, to można mieć tak mokrą podkoszulkę. No,
4: ale ważne, żeby gazety ci się nie zmoczyły, słuchajcie. Tak. Piszą dzisiaj od samego rana tak. Sarah James, czyli nasza piosenkarka znana.
0: Młoda dziewczyna.
4: Świętowała 18.
0: Już 18?
4: Tak.
0: To całą chwilkę po mnie.
4: Malutką chwilkę.
0: No.
4: No i na imprezie w stylu japońskim, bo tak sobie zażyczyła, uwaga, serwowano sushi oraz do picia była matcha.
0: Matcha.
4: Matcha.
0: No. Nie matcha, tylko matcha.
4: Matcha.
2: Mhm. Trochę się pozmieniało. Mhm. U mnie były paluszki w szklance.
0: Kurde, mnie też.
3: I krakersy w kształcie rybek.
0: No, o, tak było, tak.
3: A do popicia herbata.
4: No, i takie ciasteczka z takim dżemikiem czerwonym.
0: W środku. A to są takie jeszcze czasami.
3: No dobrze, to skoro starzy ludzie już coś powiedzieli, to przejdźmy do jeszcze starszych, ale takich, którzy są przystojni. Brad Pitt.
4: Kojarzę. No. Kibicował naszej tej paletkarce.
3: No, ja bym chciała, żeby mi kibicował. No, ale spokojnie. Natomiast jest mała skaza, ponieważ kolejne dziecko Brada Pitta odcina się od ojca i tym razem jego 21-letnia córka idzie do sądu, żeby...
5: Pieniędzy.
3: Uwaga! Nie! Właśnie nazwiska! Chcę? Ona chce pozbyć się jego nazwiska!
2: Aha, zrozumiałe. Kto by chciał mieć nazwisko kojarzące się z urzędem skarbowym?
0: No to prawda.
4: Może Speed zmieni sobie na ZUS.
6: O. Ranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Dziękujemy ci, Jadziu. I co, jaki plan na dzisiaj?
2: Nie wiem.
0: O, będzie grzeszyć.
3: To coś ci zorganizujemy.

0: znowu śpiewają okami Supergirl.
1: No, to prawda, może kiedyś o nas też coś zaśpiewają.
0: Superboy.
1: No nie ma takiego utworu.
0: Ja coś poszukam w kategorii
2: disco. Chłopaki do sprzątania, o, na przykład taka piosenka.
0: Albo chłopaki do wzięcia z Polsatu.
1: Albo 624 i zawody naszych słuchaczy. Dajcie znać, co robicie, czym się zajmujecie, jakie zawody są z nami od samego rana.
3: Hej Eska, w sumie to dzisiaj nie zawodzą mnie na pewno moje super opony, bo na takim mokrym asfalcie to można polecieć na zakręcie w las, że oho.
1: Czyli pani kierowczyni.
2: Mm-hmm. Nie wiem, czy powinnam się chwalić tym, ale ja opony zimowe wymieniłam 2 dni temu.
0: To nie! Jankes,
4: Kama i Wiktor.
2: I dzisiaj żałuję.
1: Gratulujemy.
0: Kamciano. Marcin Procki też nie zawodzi, za chwilę wpadnie z newsami.

0: rzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
6: Czekaj!
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
11: Wykorzystaj

Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, tylko o 5 minut. Za chwilę zacznie go niestety ubywać. Dzisiaj niezbyt wiele na termometrach. 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Będą dominowały chmury, będą występowały opady deszczu. Szanse na słońce również są, ale raczej niewielkie. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońca niewiele, deszczu będzie sporo i w dzień i w nocy. W sobotę 17 stopni, też sięgniemy po parasole. Nowatorów żołnierzy wyklętych spacerowa potokowa uważamy w Gdańsku.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy nad Polską najmocniej pada w tej chwili na Mazurach i Podlasiu. Z kolei na południu Małopolski i Podkarpacia obowiązuje alert trzeciego stopnia przed burzami. A coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.
11: SK Sport News.
10: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. A Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Herzogenbosch. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem w 2 kolejnych. Górą był jednak Węgier, a porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
12: Przepraszam, gdzie grali? Jeszcze raz?
10: Z Herzogenbosch.
12: Jeszcze raz?
10: Już wystarczy.
13: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek. Za kwadrans piątek już jest, super.
14: Ahoj.
12: Jeszcze raz?
15: Nie. Zawody. Jakie zawody są z nami?
16: Siema SK. Ratownicy medyczni nigdy nie zawodzą i słuchają was karetce. Pozdro.
12: No, to tam bezpiecznie tylko. Kochamy was.
17: I taka wskazówka dla tych, którzy nie wiedzą. Jak jedzie karetka na sygnale, to trzeba szybko zjechać, a nie wolno.

0: przypomina mi się odlot ściśle tajne.
1: Tę... Piosenka wyjazdu.
0: No, tą piosenką zaczęliśmy i tą piosenką skończyliśmy.
1: To był nasz hymn rzeczywiście.
2: No dobrze, nie o tym, bo co się działo na wyjeździe ściśle tajnym, zostaje na wyjeździe ściśle tajnym.
1: A co się działo na warszawskim balatonie, mowa o jeziorku, to zostaje w jeziorku. Bo
2: co właśnie się wydarzyło? Jakaś ryba.
1: Pamiętacie sprawę tego Suma, który został wyciągnięty, zabrany do samochodu i cała akcja związana z tymi ludźmi, którzy to zrobili?
0: To jest nieliczna sytuacja, kiedy mężczyzna mówi, że taka ryba i faktycznie była taka, bo to był sum gigant.
1: I teraz uwaga, jest plot twist w tej historii. Ten sum podobno przeżył i wrócił do tego jeziorka.
2: Ale czekajcie, ale co sobie samochodem pojeździł? No to przecież jego, prawda? No.
3: I Wiktor.
4: Reklama. Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
5: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
14: I po reklamie.

0: 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Jacek, Jacek.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Kiedyś był Jacek i Placek, teraz jest Jacek i córa. Zaspaliście?
4: No, troszeczkę.
5: No dzień dobry, Jacku, jesteśmy na tej radio Jacka, cały świat nas słyszy. No witamy, witamy i zapraszamy czas na święto twoje, 40 urodziny.
1: Fantastyczna druga połówka napisała nam, że od dzisiaj możesz oficjalnie narzekać na pogodę, mówić kiedyś to było, zasypiać przed końcem filmu i wydawać dźwięki przy wstawaniu z kanapy.
6: O Jezu, jak mnie plecy bolą, jestem taki stary.
5: A wydawać dźwięki, to też nie są takie inne dźwięki, jak się
1: tak,
5: wstaje?
1: Tak, jak wstajesz, ci kolana skrzypią. To tak, co masz to normalnie na co dzień?
5: Ja pomyślałam o innych dźwiękach jeszcze.
6: W krzyżu ci strzyka.
1: Jacek, ale żeby była jasność, ona również nam napisała, że nadal jesteś tym samym facetem, w którym się zakochała, tylko podobno tego żółtego sweterka już nie masz. Trochę włosów.
4: No nie mam, nie mam. Tak.
3: I to jest ten moment, Jacek, kiedy ty zaczynasz mówić, przejmujesz antenę i oficjalnie dziękujesz swojej ukochanej. 3, 2, 1, start.
4: No dziękuję mojej ukochanej za niespodziankę. Oczywiście to jest bardzo podobne do niej, że lubi robić takie właśnie niespodzianki. Mhm. Ale no... Nie czuję się jakoś mocno staro, nawet bym powiedział, że chyba coraz lepiej.
1: Dobrze, cieszymy się.
5: Czyli, stronę to
1: czyli aktualizacja weszła. A gdybyś miał faktycznie jakąś aktualizację sobie załadować, to co byś chciał, żeby się tak trochę upgrade'owało u ciebie? Mm-hmm.
3: Jest coś, co chcesz poprawić?
4: No może troszeczkę więcej aktywności fizycznej mi się przydało.
5: Dobrze.
6: Nie, no już nie przesadzajmy.
1: Ty, bo to sposobem, że ona zabierze ci kluczyki do auta i od dzisiaj tylko i wyłącznie na rowerze. Dokładnie.
5: Słuchaj, no. Prezent mamy dla ciebie jeszcze.
3: Tak jest, mały dylemat, na co wydać stówkę, bo 100 zł wpada na twoje konto.
4: Super, dziękuję.
5: Wszystkiego dobrego, Jacku. Baw się dobrze, fantastycznego dnia tobie życzymy i miłego biegania.
4: Dziękuję, dzięki. Na zajęcie.
5: Za żoną.
4: Pozdrawiam.
5: O Jezu, ale mnie plecy bolą.

0: można żyć bez powietrza, tak.
1: Jankę, zgadza się.
2: Bo ty nic nie wiesz. Marta i Damian podobno poszli na terapię, a i Jacek ma nową dziewczynę.
1: No. O czym mówicie, przepraszam?
0: Jezu, życia nie znasz, człowieku, panie, no.
1: Zdawał jakieś takie te programy, takie
2: za dużo ci tłumaczyć.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt. amprojekt.com.pl.
24: Pomyśleć, że lato za 9 dni, ale patrząc na termometry bardziej przypomina to jesień. Na termometrach dziś 13 stopni w dzień, w nocy 9. Sporo deszczu dziś w ciągu dnia, więc parasole na pewno się przydadzą. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, słońca będzie niewiele, deszcz co jakiś czas. Podobna sytuacja w sobotę i w niedzielę. Do tego wszystkiego w sobotę będzie mocniej wiało. Na estakadzie Kwiatkowskiego uważamy na Wiśniewskiego, Chwaszczyńskie, 10 lutego Dąbka i Undruga w Gdyni. Pamiętajcie o włączeniu świateł szerokiej drogi.
23: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, budujący domy z garażem na osiedlu Kwitnące Ogrody w Bąkowie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
0: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policjanci wyjaśniają tragedię na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, mężczyznę i jego 12-letniego syna. Funkcjonariusze na miejscu zbierali dowody i przesłuchali świadków, a sprawca wypadku trafił do szpitala. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja zarzucała mu chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Minister Kierwiński podkreślał z kolei, że wzrosła liczba policjantów, a granica z Białorusią została uszczelniona.
1: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
0: A był to drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm. Meksyk, RPA. Ten mecz dziś wieczorem otworzy piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial na stadionach Kanady, USA i Meksyku potrwa ponad miesiąc, a zagra w nim 48 reprezentacji. Wśród nich nie będzie polskiej, mówi Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.
2: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
0: A Polaków nie będzie, ale będzie czterech debiutantów. Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao.
9: No to bardzo smaczna jest. To Curaçao.
21: SK Trójmiasto News.
25: Maciek Marcinowicz, jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego odbędzie się w Gdańsku od 23 lipca do 2 sierpnia. W programie znalazły się spektakle z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Hiszpanii i Polski. Festiwal otworzy 23 lipca gala jubileuszowa, podczas której wystąpi Andrzej Seweryn. Gdzie jest lato? Na razie nie ma i nie będzie. Najbliższy czas w Trójmieście to przede wszystkim deszcz. Najmocniej będzie padać dziś i jutro. Kolejne dni nie zapowiadają się lepiej.
26: Codziennie występować będą przelotne opady deszczu,
25: mówi synoptyk Michał Kowalczuk, a na termometrach też niezbyt wiele.
27: I lecimy dalej w czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
28: Ach, no właśnie, witamy się z wami. Pamiętajcie o tym, że za momencik to, co kochamy najbardziej, czyli weekend.
27: A na razie pytamy, jakie zawody nie zawodzą, kto jedzie do pracy i gdzie.
29: Cześć, Eska, kto nie może zawieść? Oczywiście kierowca z warzywozu. Za kierownicą już od trzeciej, ale że dzisiaj luźny czwarteczek, to jeszcze ze 2 godzinki i do domu. Pozdrowienia z Preston.
28: Po bakłażanie i do domu.
27: To po ikonce bakłażana trzeba jeszcze dodać te takie kropelki wody.

0: Hej, to SK, 9 minut po godzinie 7.
1: No to chciałabym teraz powiedzieć coś o moim serdecznym kolegu, Krzysztofie Iwiszu.
0: Kolegu?
1: Kolegu.
2: Daj tego kolegu.
0: Kolego!
3: A Krzysztof Iwisz to najlepszy prezent. A Krzysztof Iwisz jest Boży Czerwak.
1: Pamiętajcie, Krzysztof Iwisz to jest bardzo młody człowiek, coraz młodszy, więc on nie musi odmieniać dobrze wszystkich rzeczy. Ale tak zupełnie serio, słuchajcie, Krzysztof Iwisz 3 razy próbował się oświadczyć swojej ostatniej żonie.
0: A kiedyś czy teraz?
1: Nim stała się jego żoną. Okay. No. Wykupił nawet billboard w Warszawie.
0: A to fajne.
1: Ale jego obecna małżonka Asia, no po prostu wzięła była i go nie zauważyła.
0: No nie, w pakiecie z pierścionkiem polecamy jeszcze okulary.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to zabawmy się.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić, żeby zdobyć nasze eskowe gadżety. Natomiast bardzo ważne, trzymajcie, prosimy telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli, inaczej Bogaj będzie rozłączał,
0: no,
2: tak?
0: Nie bądźcie pogłosiarzami.
3: Pewnie, że tak.
0: Pogłosiarzom, mówimy nie.
2: A jak?
3: Szum mnie odstraszy.
2: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i oczywiście nagrody gwarantowane za dobrą odpowiedź na pytanie numer 7.
0: Wszystko się zgadza, formalności dopełnione, można grać. Dzień dobry.
4: No, dzień dobry, witam państwa.
0: No, witamy pierwsze. Pana również. Uwaga, pierwsze pytanie. Z czego robi się marcepan?
4: Z pierników.
2: Kocham twoje eksperymenty kulinarne.
0: To jest chyba ten słuch, który nas ostatnio chyba zaskoczył, jak pytaliśmy o to, kto gra, jeśli chodzi o Australię, Boże, o Rolanda Garrosa, chyba tak. To ty byłeś?
5: Boże.
4: Nie, tym razem nie ja, ale i tak wygrałem, bo się dodzwoniłem.
2: Ale no, cieszymy się. Oczywiście pięknego dnia ci życzymy, natomiast na pytanie, z czego robi się marcepan, trzeba powiedzieć, że z prażonych i posiekanych migdałów i drobnego cukru.
6: Dużo cukru, dużo lubimy.
4: Wiedziałem.
2: No,
0: dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Druga osoba, halo, halo, dzień dobry.
7: Halo, halo, dzień dobry.
1: Drugie.
2: Z kim lub z czym walczył Don Kichot? Lub Kichot, jak niektórzy mówią.
0: A psik!
2: Z wiatrakami.
0: A słuchacz walczył sam ze sobą.
2: Trzymaj się, pięknego dnia.
7: Dzięki pan.
0: Dziękujemy, no przecież to było oczywiste, no.
5: Fajnie na razie, 100% skuteczność.
0: Aczkolwiek jak człowiek się dopiero się obudził, jeszcze nie jest przed, jest po kawie, no, czy przed kawą, no to no, może tak się tak przymulić troszkę.
2: Halo?
0: Oczywiście.
7: Halo, halo.
1: Trzecie.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie i od razu pytamy o trzy najpopularniejsze nazwy dla psa na polskiej wsi.
2: W sensie imiona.
0: Mhm, jak się
2: woła? Jak się wabi?
7: Burek, Fundel i...
2: Hau, hau.
7: Hau, hau.
2: Nie, Reksio, Szarik, Burek.
0: No przecież to było proste. Dziękujemy pięknie, ale dzisiaj czarna seria, dobra, okej. Okay. Teraz będzie czwarte. Dzień dobry, witamy tu Radio SK i siódme wygrywa. Halo.
2: Cześć, cześć. No i mamy dla ciebie już czwarte pytanie. Proszę bardzo.
1: Czy to prawda, że nie ma dzisiaj z nami Wiktora?
0: Pytanie zadał tobie Wiktor. Dziękujemy pięknie, moi drodzy, ale leźmy
2: Wiktor,
0: dalej.
2: Nie martw się, popracujemy nad twoją rozpoznawalnością. No. Może w końcu się kiedyś nauczą twojego imienia.
5: Być może.
0: Janka jest kama Wiktor, dzień dobry.
8: Cześć, Kuba z tej strony.
0: Cześć, Kubuś, leźmy.
1: Piąte. Jaką funkcję sprawuje pan Jan Rodzeń, przewodniczący Warszawskiego Klubu Księgarza?
8: Jest przewodniczącym Warszawskiego Klubu Księgarza.
2: Oj, słuchaj, jeszcze tylko dwa pytania przed tobą. Więc powiedz od tyłu, kobyła ma mały bok.
6: To jest podchwytliwe pytanie.
8: Bok mały ma kobyła.
2: Ale ja bym mu uznała. Bo nie było powiedziane, że po literkach. Powiedział od tyłu.
0: Kobyła ma mały bok od
8: tyłu.
0: Kobyła ma mały bok. Uznajemy, czy
2: ja
0: nie?
2: Ja bym uznała.
0: Dobra, niech będzie.
3: Uznajemy,
0: rzeczywiście. I uwaga, siódme, uważaj teraz. Jesteś gorylem, kłócisz się ze swoją żoną gorylicą. Jak to brzmi?
8: Moja żono.
2: W ogóle polecamy, jest faktycznie w internecie taki filmik, który robi teraz furorę, jak pan goryl...
0: Tak rozmawia, no. Pokłócił się z żoną.
2: Nie, no to żona się z nim kłóciła.
0: A potem siedzi i rozkminia.
2: Po co mnie to było? Słuchaj, fantastycznie, bardzo się cieszymy, że zadzwoniłeś. Cieszymy się, że udało ci się odpowiedzieć na nasze pytania. Bogaj się trochę mniej cieszy, bo on lubi, jak nie odpowiadacie.
3: Ale akurat te trzy ostatnie pisał Wiktor.
2: No, i proszę, dlatego się udało.
0: Frontem do klienta.
2: Nasze eskowe gadżety lecą do ciebie, no jeszcze orędzie do narodu.
8: Chciałbym pozdrowić serdecznie moją żonę, nie gorylicę.

0: niby Zara, a Gratera. Zara Larsson i Midnight Sun, 26 minut po siódmej.
1: Za chwilę nas Marcin Brodzki, zabieramy się za porcję newsów. Proszę być blisko radia, ważne, żebyście byli na bieżąco.
2: No, szczególnie jeżeli jesteście teraz w trasie i będziecie jechać A4, to posłuchajcie, bo są tam utrudnienia.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Mega.

0: Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
7: Kalum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Kalum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy, ale zabawy w tym roku raczej pod dachem, ze względu na to, że dzisiaj sporo deszczu w Trójmieście i niskie temperatury za oknem. 13 stopni w dzień, 9 stopni w nocy. Jutro nieco cieplej, 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Będą występowały przelotne opady. W sobotę będzie podobnie, do tego wszystkiego silny wiatr. Podwale Przedmiejskie, Nowatoru, Budowlanek, Starogardzka, Świętokrzyska, Jabłoniowa, Armii Krajowej, Kartuska. Uważamy na siebie w Gdańsku. W Sopocie na niepodległości musimy zachować ostrożność i w Gdyni tradycyjnie estakada.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, to w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się prawym. Zamiast plaży, poligon. W Kielcach sporo chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. Ten jest też sposobem na zarobek, wylicza rzecznik Świętokrzyskiej Brygady Daniel Woś.
5: Tak, w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7000 zł. A później, służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia, to jest około 1000 zł.
4: A kolejna szansa na wakacje w mundurze w lipcu.
2: SK Sport News.
4: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym już w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. Dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu, Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
6: Pół do ósmej, pół do piątku, wszystko się zgadza. Czwartek, 11 czerwca.
7: Czy wam się zgadza z samego rana? Co robicie? Gdzie jedziecie? Gdzie pracujecie?
8: Oczywiście Elbląg. Właśnie jadę z synkiem otworzyć przedszkole, żeby rodzice spokojnie mogli iść do pracy.
9: Szkoda, że nie widzieliście, jak Jankes kiwa głową z aprobatą. Tak, tak, dziękujemy, dziękujemy.
10: Dziękujemy ci, przedszkole.
11: Kolorowe krętki.

0: SK Trójmiasto.
1: Czułem SK w ten deszczowy czwartek, zaraz piąteczek. Ja właśnie spakowana w delegację, jadę do pracy ostatni raz biurowej w tym tygodniu. Także życzę Wam spokojnego czwartku, udanego piątku i spokojnego dzionka.

0: 7.39. Cieszymy się, że jesteście z nami od samego rana. Samochody, samochody, auta, auta, drogi, drogi.
1: I pojawił się temat przedszkola, przedszkola. Mhm. I okazuje się, że... no właśnie.
2: Czarek, jedziesz do przedszkola?
3: Nie ma przedszkola.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Nie ma przedszkola.
4: No właśnie, że jest przedszkola.
5: Nie ma przedszkola.
2: Jak nie ma przedszkola, to rodzice nie mają wolnego. No ale na momencik zabieram was na wycieczkę do Niemiec. Tam, proszę państwa, pewien Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Są takie zawody?
0: Zawody w jedzeniu miodu?
1: Kto więcej, kto szybciej?
2: Wciągnął ponad kilogram w jedną minutę.
1: Oż ty.
0: A to tak się musiało mocno kleić rzeczywiście.
1: To było duże, co nieco. Jankes. Jankes. I
6: Wiktor. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie, tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
8: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. 3 napędy, 1 cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
16: I po reklamie.

0: 11 minut do godziny 8. Mamy sygnał kolejowy, czy nie mamy? Mamy, oczywiście, że mamy.
1: O. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
2: Nie ma problemu.
3: A dzisiejszym utrudnieniem będzie Nosel.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry.
2: Chłopcy, Kamonika po tej stronie. Telefon jest z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Ukoleję państwo po tej stronie, dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić. Żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
5: Chciałabym zwrot za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
2: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
5: Nic nie dostałam takiego.
2: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
5: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
2: Jakby było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie tego my już...
5: No to nie dostałam.
2: No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
5: Na jakiej podstawie? Nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że dostałam wafelkę, jakby.
2: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
5: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i że pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
2: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
5: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
2: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
5: No ale przecież było opóźnienie, macie wszystko to w swoich systemach.
2: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
5: Ale ja mam kłamać i pójść na jakiś inny pociąg i dostać wafelek i wodę.
2: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
5: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś. To nie jest, nie jestem...
2: No to bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnię.
5: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi...
2: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
5: Dobrze, ja to przemyślę i oddzwonię do pani.
2: To może Rafał by pani w tym pomógł?
6: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
5: Okej. No dziękuję bardzo.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Szyny były złe, a podwozie też było złe. Dłoni

0: Mamusia, Mamusia się odezwać i jest. Maciej Musiałowski w Radiu SK, 6 minut do godziny 8.
1: To jest ten aktor z tych aktorów?
0: Blisko nie. Byłeś, ale nie? Znam Maćka Musiała.
1: Słuchajcie, za chwilę 5 słów, 5 stów, czyli szansa na gotówkę żywą, tylko trzeba połączyć się mózgowo z Kamą, z Jankesem albo ze mną, dopasować słówka, no i potem liczyć na pieniążki.
2: Faktycznie, za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stówkę, a mamy 5 stów do wydania. Natomiast najpierw musicie się zgłosić. Zgłaszacie się na jaskowym messengerku, wysyłając nam wiadomość ze swoim numerem telefonu. I uwaga, we wtorek były ładne widoczki, to może teraz brzydkie widoczki.
3: Tak, zgłaszajcie się brzydkimi widoczkami, chętnie przyjmuję wszystkie na messengerze.
1: I ktoś znowu wyśle zdjęcie Kamy? Nie, nie, nie, nie, nie powiedziałem tego. 5 stów.
4: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
5: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
4: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
5: Aha, a co, można wygrać?
4: No wiem, co do wygrania jest.
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
4: Dokładnie, ale będzie się...
6: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, amprojekt.com.pl.
4: Jeszcze tylko jedno wstawanie i będziemy mogli cieszyć się weekendem, ale patrząc na prognozy pogody, to może lepiej pozostać w łóżku. Będą występowały opady deszczu, na termometrach nie więcej jak 17 stopni. To i tak lepiej niż dziś, bo dziś tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca raczej nie będzie, będzie za to sporo deszczu. No a w weekend dodatkowo będzie jeszcze mocno wiało, a poprawy pogody na horyzoncie raczej nie widać. Teraz większy ruch w Gdyni, na Udruga, Dąbka, Morskiej, Chważnińskiej, Małokackiej, Estakadzie Kwiatkowskiego.
3: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, budujący domy z garażem na osiedlu Kwitnące Ogrody w Bąkowie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, a pięć zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator, a policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Szczegóły ustala reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
6: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
5: A według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem dwa dni. Teraz ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
7: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki, i to ułatwia życie.
5: A zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
2: SK Trójmiasto News.
4: Maciek Marcinowicz. Od soboty na Pomorzu ćwiczenia wojskowe. Żołnierze sprawdzą procedury dowodzenia i gotowość bojową w terenie.
8: Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach oraz nieudostępnianie w internecie informacji dotyczącej lokalizacji wojsk.
4: Mówi Angelika Tatarewicz z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Manewr potrwają tydzień. W sobotę między 10 a 14 mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Gdańsk będą mogli zwiedzić nowy ratusz. W ramach dnia otwartego będzie można zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla publiczności, poznać też kulisy pracy Rady Miasta i lokalnych radnych.
9: Jankes.
10: I Wiktor.
9: Wiktor.
10: Sprawił Elska.
11: Dzień dobry, cześć, siemano, jest 8 rano, konkretnie 2 po.
12: Jest 20 rano.
11: A to za chwilkę.
13: No właśnie, a za chwilkę u nas 5 słów, 5 stów. Ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy na Eskowym Messengerze.
11: Zapraszamy. Co robicie teraz?
14: Cześć, Eska. Nauczycielki przedszkola nie zawodzą. Właśnie jadę do pracy i dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Pozdrawiam.
11: O, i słychać, że deszcz pada.
12: Co się robi na takiej wycieczce z dziećmi?
15: Przelewa się wodę z lewej na prawą. Proszę bardzo.
12: I kółka.

0: Pamiętam, jak Dua Lipa no, odwołała swój występ na festiwalu w Gdyni. To wtedy wyszedł Tako i śpiewał ten utwór, ale w wersji polskiej. To dopiero był hiciowy. Takie były czasy. Ciekawe, czy będzie wśród tych pięciu słów na przykład Tako i trzeba będzie dopasować coś do tego. Co byś powiedziała, Kama?
1: Ja bym powiedziała, że jestem głodna, ale miło, że pytasz.
2: Tako od razu Hemingway!
0: Dzień dobry, kto przy telefonie, kto się z nami bawi? Witamy serdecznie.
3: Cześć, z tej strony Klaudia.
0: Klaudia jest osobą, która znajduje się na najbrzydszej stacji benzynowej w kraju, bo Bogaj prosił o brzydkie zdjęcia i dostaliśmy zdjęcie stacji.
1: A dokładnie dostaliśmy zdjęcie cen paliw.
3: Dokładnie tak.
1: Ojejku, Klaudia, to w takim razie, żeby cię nie bolało, to postaramy się zdobyć 5 stów dla ciebie. Najpierw powiedz, kogo z naszej trójki wybierasz? Masz do wyboru Jankesa, Wiktora lub Jankesa?
3: Wiesz co, Kama, wybieram ciebie.
2: I to nam się podoba! Dokładnie!
1: Ja osiwieję przez was wszystkich, ja się tak
0: ale
1: stresuję za każdym razem.
0: Ale ostatnio 400 dziewczyna wygrała.
3: Ale ja też! No,
0: jesteś gwarancją pieniędzy.
1: Klaudia. To my nie siwiejmy w takim razie, lepiej się poznajmy.
0: Wiesz, ja mam długów? Wiesz, ja mam kredytów?
1: Klaudia, opowiedz mi, do jakiej pracy codziennie chodzisz?
3: Ja pracuję w sprzedaży i aktualnie właśnie jestem w drodze do pracy z moją 3-letnią niespełna córką w foteliku z tyłu pod żłobeczkiem.
1: No to cudownie w takim razie całujemy.
0: Ale sprzedajecie z córką jakiś towar?
3: Proszę?
0: Czy córka w tym biznesie bierze udział?
3: Tak, oczywiście, tak.
0: Wprowadza 800 do firmy.
1: Chciałam się zapytać o twoje hobby, ale jak powiedziałeś, że masz 3-letnią córkę, to domyślam się, że czasu na hobby nie masz żadnego.
3: Raczej moje hobby jest podobne do twojego, więc chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, trochę biegam.
1: Jejku, moi ludzie,
0: dobra,
1: ekstra,
0: Kama,
1: Klaudia, to ja wychodzę.
0: Wypadł ze studia.
1: Pamiętaj, im prościej,
0: dziękujemy,
1: tym lepiej.
0: Kama, dobra. Kama wychodzi, a my możemy przejść do części zasadniczej.
2: Niech telefon zostawi.
0: Będziemy dopasowywali.
4: Właśnie, Kama, nie słuchaj tam, nie posłuchuj.
0: Czy ona już wyszła na pewno ze studia?
2: No wyszło.
0: Czy na pewno już nie słyszy? Dobra.
5: O, jest okej. Dobra, mamy.
0: No dobra, to co, gotowa?
3: Tak, jak najbardziej.
0: Pierwsze słowo. Ogłoszenie.
3: Reklamowe?
0: Mhm.
5: O, to ładne.
0: No, fajne.
5: Uwaga, lećmy dalej.
0: Drugie słowo.
5: Partner.
3: Biznesowy.
5: No to też fajnie, ładnie, może tak być, no.
0: Trzecie słowo to ćma.
3: Noc.
5: Dobra jest. Uważaj, figura.
3: Szachowa?
5: Oj, ja bym teraz powiedział Kasia, jak tak mi się wydaje.
0: I na koniec coś ekskluzywnego, czyli czereśnie.
3: Drogie.
0: Mamy to.
5: To też ładne.
0: Ogłoszenie, partner, ćma, figura i czereśnie.
5: Bardzo dobrze. Ogłoszenie reklamowe, partner biznesowy, ćma, noc, figura, szachowa i czereśnie. Drogie to... No tak to wygląda. Za chwilę po króciutkiej przerwie pojawi się Kama. No i zobaczymy, posłuchamy jej skojarzenia. Bardzo dobrze.
6: 5 słów, 5 stów. 2 ships in the night.

0: macie tu.
1: Nie macie tu, to okamie, no bo nie ma jej w studiu. Wyszła i dobrze.
2: Pięć słów, pięć stów.
1: Ale Klaudia jest za to z nami. Dzień dobry.
3: Jestem, dzień dobry, cześć.
4: Zabawa pod tytułem pięć słów, pięć słów polega na tym, że my podajemy pięć słów, wy je kojarzycie, później jedna z nas, jedna z osób, która tutaj siedzi w studiu albo wychodzi właśnie, kojarzy tak samo. Im więcej tych samych słów, tym więcej kasy.
1: No i przypomnijmy, Klaudia, przed chwilą dla tych, którzy się dopiero włączyli, na ogłoszenie powiedziałaś?
3: Reklamowe.
1: Partner.
3: Biznesowy.
1: Ćma.
3: Noc.
1: Figura.
3: Szachowa.
1: I czereśnie.
3: Drogie.
4: Wczoraj jadłem, ale tyle kosztowało, że kupiłem sobie na sztuki. Kama wchodzi, halo, dzień dobry. Chodź, Kama, chodź. Kama, chodź, zapraszamy oczywiście.
1: Dobrze, że takie mamy grube drzwi w tym nowym studiu.
4: Klaudia, żeby cię wzmocnić, powiedziała: jeśli nie zgarnę trzech stów, znajdę Kamę. No tak, żeby cię, wiesz, tak trochę, no.
5: Janka, spożycz trzy stówy.
3: Albo cztery od razu.
5: No.
4: Albo pięć.
1: Kama, pierwsze słowo, które musisz mieć zgodne z Klaudią, to ogłoszenie.
5: Klaudia,
3: na
5: czy
3: pewno
5: to,
3: wiesz.
5: Czy to będzie takie związane z tym, że potem jest mąż i żona?
3: Nie, nie. Tak jak czasami w radiu, jak jest pauza.
4: O nie, no po takich odpowiedziach to bez sensu. Ale no możemy iść tą drogą, no.
5: No dobra, to strzelam.
1: No, dawaj.
5: Ogłoszenie, reklama?
6: No słowo się nie zgadza tak naprawdę.
5: Reklamowe?
4: No, no. Tak! Ogłoszenie reklamowe.
5: Bo w urzędzie skarbowym powinni zatrudnić. Super. Wiesz, ty taki skrupulatny.
1: Klaudia, dostajesz żółtą kartkę za załatwe podpowiadanie.
4: Ale niełatwo, niełatwo.
1: Uwaga, Kama, drugie słowo.
4: Partner.
6: Bez podpowiedzi.
1: Partner.
3: Jestem cicho.
5: Czy tutaj będzie właśnie coś związane z drugą połówką płci męskiej?
3: Nie, absolutnie.
1: I to tyle z podpowiedzi.
5: Dobrze, to czy coś jest związane z twoją pracą?
3: Tak.
5: Handlowy?
4: Ajajajajaj. Ale blisko było.
1: Biznesowy.
5: Aj.
1: Ale dobra, słuchajcie, stówę mamy, lecimy dalej po kolejną.
5: Ja bym uznała.
1: Ja nie.
3: Ja też.
4: To sobie róbcie inne radio.
1: Trzecie słowo, proszę o skupienie, to jest ćma.
4: Ćma.
1: No.
3: Kurczę.
5: No. Rzuć mi jakąś tutaj tratwę ratunkową.
4: Jak cię wspiera, wierzę w ciebie.
5: Dziękuję ci, Klaudia. Musisz jakąś tratwę ratunkową mi rzucić.
1: No pomyśl sobie, ćmy, co to są za zwierzęta?
4: Zwierzęta.
5: No nocne takie, latające. No.
1: Czyli odpowiedzią jest co?
5: Nocna?
1: Ćma?
5: Latająca nocna?
3: Prawie
1: to też jest podpowiedź.
4: Ostatecznie. Ćma, Kama, dawaj. Ćma?
1: Jakie jest twoje słowo? Co mam zaznaczyć?
4: Kama, nie patrz na mnie, bo wiesz dobrze, że ja tobie nie podpowiem.
5: No ja wiem, no dlatego tak się wpatruję w Wiktora, no.
4: Wiktor, nie mrygaj tymi oczami!
1: Jak zamykam oczy, to jest?
5: Ciemno!
4: Jezus! Ale wy się rozumiecie bez słów!
1: No. Noc to było to hasło.
5: No Jezu, powiedziałam nocna,
1: powiedziałaś.
5: Powiedziałam, no, mówiłam nocna,
4: mówiłam
5: nocna.
4: Ale to mówiłaś tyle tych rzeczy, że wiesz, no to nie była ostateczna odpowiedź.
1: Nie uznajemy tego.
4: Uwaga, no, lećmy dalej.
1: Czwarty wyraz i szansa na drugą stówę. Figura.
3: Na pewno wiesz.
5: No dobra, ale to teraz chodzi o to, co się w szkole uczyliśmy?
3: Mm-mm. Chyba nie.
5: Okay. Czyli nie, że geometryczna, no dobra.
1: Bardziej w stronę dziadka bym poszedł, wiesz?
5: Dziadka, nie wierzę mu. On dobrze podpowiada, Klaudia?
4: Dobrze.
3: Tak, dobrze.
4: Figura,
3: dobrze.
4: Dawajcie, no.
5: Szachowa. Tak?
4: Rewelacja.
1: Ostatnia
4: dziewczyny,
1: stuwa.
4: Macie już dwie stówki, jest okej? Okay? Uwaga, ostatnie słowo, czereśnie.
1: Czereśnie. Dwie stówy na razie. Trzy to będą, jak odpowiesz dobrze na czereśnie.
5: Mhm. To ja bym...

0: Mam wrażenie, że teraz każdy będzie zawsze wybierał Kamę. Au.
1: No ale jak nas wybiorą, to będą mieli pinsów.
2: To się nagrało?

0: Królowa razem z nami, Królowa Popu, czyli Brigida Spears, Baby One More Time.
1: No a za momencik będziemy mówić o tym, co się dzieje po drugiej stronie globu, bo dokładnie w Chinach nasi siatkarze niebawem wygrają.
0: No, po co nam mundial, jak w tę drugą piłkę nam idzie dobrze?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
7: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
8: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym.

0: 300 zł. Media Expert. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
5: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
6: Renault. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: No i gdzie to lato? Lato za 9 dni, ale nic na razie na to nie wskazuje, przynajmniej patrząc na termometry. Dzisiaj 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy, jutro 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy, taka sama temperatura w sobotę i w niedzielę. W sobotę będzie mocno wiało, a dzisiaj sporo deszczu. Zresztą tego deszczu będzie sporo aż do połowy przyszłego tygodnia. Potem są niewielkie szanse na większe przejaśnienia. Unruga Chwaszczyńska, Małokacka Chwaszczyńska, Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni Wolniej.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Krajowa 70 w Łódzkiem zablokowana to po tragicznym wypadku w Mysłakowie koło Łowicza. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Policja wyznaczyła objazd. Najwyższy, 3 stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. A polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
10: Jankes, Kama
11: i Wiktor.
12: W radiu SK.
13: Jankes, Krzysztofy i Wiktor.
14: Kama.
15: No.
14: Piszą słuchacze, że będą dalej ciebie wybierać.
15: No pewnie, bo ja jestem gwarantem sukcesu.
13: Już nowy przydomek, Złota Kama. A kto z nami? Dzień dobry.
16: Cześć, Tyska. Koleżanka tutaj na antenie wspominała, że już jutro piątek, a ja mam taki fajny tydzień, bo dla mnie jest dzisiaj poniedziałek, wracam po zwolnieniu lekarskim, więc lubię takie tygodnie.
15: No, słychać było ten entuzjazm, słychać.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 37, 8, proszę bardzo. 37, 8,
2: dziękuję bardzo. Najwyższa pora na to, żeby ogłosić bardzo ważną informację, bo wyciekły pierwsze zdjęcia z planu nowego rancha. Bogaj, to się tak wzruszył, że aż się prawie popłakał.
1: To jest kultowy serial, który oglądają, oglądały i oglądać będą miliony Polaków.
2: No, aktorzy zaczęli wrzucać na Instagrama mnóstwo postów z pierwszego dnia na planie. Pani Ilona Ostrowska się normalnie wzruszyła, rozemocjonowała.
0: Gazety też o tym piszą. Wszędzie trąbią o tym, słuchajcie. No niesamowite.
2: To po prostu trochę jakby nasze dobro narodowe.
1: Tak się trochę nawet rozmarzyłem i jakby człowiek na tej ławeczce posiedział, napił się... Herbaty.
3: I Wiktor. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
6: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj!
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
8: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: I will be.
14: Ja budu.
13: Lo haré.
14: Je będę.
15: Ja będę.
16: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
17: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
2: I po reklamie.

0: Daj to mnie. 13 minut do 9. Sean Paul.
1: Ach, wszystko się zgadza. Słuchajcie, no to już dzisiaj Shakira rozpali mundial. Shakira będzie śpiewała na otwarciu, jeśli chodzi o mundial tegoroczny.
0: Właśnie, mundial mamy. Jakoś w ogóle nie czuję tego klimatu.
2: Ty, nie uwierzysz. Ja też nie.
0: O, proszę. No.
1: Słuchajcie, ale są niesamowite historie. No takie historie w futbolu kocham najbardziej. Reprezentacja Curaçao.
0: To jest takie coś do picia.
1: Tak, jedzie na mundial, przyjechała na mundial, zapisuje się tą sytuacją w dziejach najbardziej prestiżowej imprezy sportowej świata.
0: I oni się dostali, a my się nie dostaliśmy,
1: no
0: tak?
1: Właśnie, to karaibska wyspa zamieszkana, przepraszam, przez 160 tysięcy ludzi.
0: Czechy się też dostały, a my nie.
1: No, ale Czechy tak.
2: Ale my mamy morze, a oni nie.
1: Ale to już dzisiaj rzeczywiście, słuchajcie, mecz otwarcia Meksyk RPA, godzina 21, będą to pokazywać w telewizorze.
0: Jankę, zapytaj się mnie, czego na tych mistrzostwach na pewno nie usłyszymy.
1: Słuchajcie, mam do was pytanie, tak teraz mi przyszło do głowy, czego na tych mistrzostwach z pewnością nie usłyszymy.
0: Lewy!

0: jesteśmy gotowi na mundiale. To jest to, pięknie.
1: Przypominamy, 21
2: ja
1: dzisiaj.
2: Ja bardzo,
3: Meksyk RPA.
0: A komu będziemy kibicować, no, w tych mistrzostwach?
2: Wszystkim. I to jest najpiękniejsze, bo nieważne komu będziesz kibicował, i tak wygra.
0: Ja zawsze będę kibicował tym, którzy będą przegrywać w trakcie meczu.
1: O. Ja no dzisiaj ryśkom kibicuję, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rysia, słuchajcie, w kalendarzu. Rysza?
0: No. Tego rysia?
1: Tego rysia. Tego z klanu i...
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
6: Legenda. Powróciła.
7: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
8: SK Live Remix.
7: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
9: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20:00.
7: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Ale patrz!
15: Ale co?
14: Ale niskie ceny!
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
19: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
21: Kopelatko w boju.
22: Ty ducha we mnie masz.
20: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
23: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
24: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
27: Czy można powtórzyć pytanie?
26: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
27: Tak.
26: Brawo!
28: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.
31: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
32: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt. amprojekt.com.pl.
0: Dziś świętują na całego Anastazy, Benedykt i Feliks. Do nich uderzajcie na kawę. Kawa wskazana, bo ciśnienie mamy niskie, temperatury też niezbyt wysokie. 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Będą występowały przelotne opady deszczu i tego deszczu będzie naprawdę sporo. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, w sobotę 17. Jutro i w sobotę deszcz w roli głównej, w sobotę silny wiatr. Czarny Dwór, Rzeczpospolitej, Kościuszki, Podwale Przedmiejskie, Spacerowa Adamowicza, Kartuska, Habla. Uważamy na siebie w Gdańsku.
3: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, budujący domy z garażem na osiedlu Kwitnące Ogrody w Bąkowie.
31: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu i niespokojna noc w wielu regionach. Przez Polskę przetacza się front z burzami i ulewami. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
5: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim, a ostatnie godziny też nie były spokojne. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie, Jozorkowie Włódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
4: Decyzja prezydenta. Możliwa jeszcze dziś ważą się losy orderu Orła Białego Władymyra Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia, ale czeka z decyzją. A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychy. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. A Władymyr Zełenski otrzymał order z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. A za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira, a po ceremonii boisko będzie już należało do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
6: SK Trójmiasto News.
0: Maciek Marcinowicz, kompletnie pijany, strzelił z wiatrówki. 48-latek z Gdańska najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców. Mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu. Grożą mu 2 lata więzienia. Przebiegł cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. O swoich zmaganiach na trasach opowiada w swojej najnowszej książce.
8: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Stając na starcie, człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 kilometry.
0: Suchenia pokonał w sumie 38 maratonów.
9: Naprawdę wiele razy w ciągu ostatnich dni usłyszałem, jakoś nie czuję tego piłkarskiego mundialu. No naprawdę to już? I ja się wcale nie dziwię, ale my mamy coś, żebyście poczuli jednak te piłkarskie emocje. O tym dosłownie za chwilę. Alex Warren, Fever Dream będzie na pewno, będzie też Wiktor Waligura, a na początek Margaret, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Can't Fight This Feeling, czyli Junior Cardera i Sophie Ellis Baxter.
1: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
0: Dokładnie tak, a to razem ze Sławkiem Peszko, który jest gospodarzem tego wszystkiego, no współgospodarzem razem z nami. Dokładnie tak, już wkrótce rozpoczynamy kompletowanie naszego eskowego teamu, który będzie walczył, w sensie nie wspólnie, ale już między sobą, na PGE Narodowym w wielkim finale 4 lipca o 10 tysięcy złotych. A jako, że gospodarzem zabawy jest właśnie Sławek Peszko, no to pewne jest jedno, że to się skończy karniakami. Nawet jeżeli nikt się nie spóźni, tego możecie być pewni. Szczegóły i zgłoszenia macie na sk.pl. Tak to będzie można poczuć atmosferę mundialu właśnie na antenie Radia SK w najbliższych tygodniach. PZ, Hour i piękny Dom nad Wodą w Radiu SK. Już za moment, a później Kygo i Save My Love.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: I will be.
9: Ja budu.
10: Lo are.
9: Je bonda.
11: Ja będę.
12: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
13: Zapraszają
14: Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
17: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
18: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
20: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
21: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
24: I po reklamie.

się w czeszce! Coraz więcej wiemy na temat przyszłorocznej zorzy od Dawida Podsiadło. Wiemy, że w każdy zorzowy piątek ma pojawić się Soblem, z którym wcześniej ma wejść do studia i nagrać co nieco. Ale zanim to wszystko, no to oczywiście obrotowy tur od Dawida Podsiadło i nowy materiał, który mamy dostać na jesieni i jego zapowiedź, czyli Na Błysk. Dawid Podsiadło, wejdź już teraz.

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK. Skoro Starships to statki kosmiczne, to nie można się dziwić, że pojawiła się ostatnio Nicki Minaj właśnie na odpaleniu jednego ze statków Ilona Muska w ramach projektu SpaceX oczywiście. Nicki Minaj, no muzycznie u niej nie za dużo, ale z różnych innych wypowiedzi można wnioskować, że momentami to ona mocno odlatuje. Ed Sheeran is on fire, weste za moment, później Calvin Harris i Dua Lipa. Obiecuję takie duo. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK, karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Gdyni robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Kaufland.

0: pszenie jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
10: SK.

0: Jesteś moim przeznaczeniem? Możemy być legendarni? I takie sformułowania padają w tekście tego numeru. Czy Justin Trudeau, były premier Kanady, mógł się spodziewać, że kiedyś usłyszy takie rzeczy na swój temat? Bo to chyba o nim, co? Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed 10:00. Po 10:00 Andy Dust i Zokaria.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
0: Razem z Harrisem.
2: Reklama.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: OMG, wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
5: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
6: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Callum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Callum Scott. Na żywo. 1 sierpnia. Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
8: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar. Gdynia Parkowa 1. Sushi.gdynia.pl.
13: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
14: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: I po reklamie.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Dzisiaj będzie sporo deszczu w Trójmieście, więc zabieramy ze sobą parasole, zabieramy też ciepłe bluzy, bo na termometrach tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca raczej nie będzie. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce pojawi się co jakiś czas sięgniemy też po parasole. W sobotę parasole zostawiamy w domach, bo temperatura wzrasta do 20 stopni, padać nie będzie. W niedzielę możliwe natomiast lokalnie występujące burze, na termometrach 17 stopni, a w poniedziałek tylko 15 stopni w ciągu dnia.
22: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Reporterski Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, jak wyglądała ta akcja?
1: Akcję przeprowadzono na początku czerwca i wzięło w niej udział ponad 24 tysiące policjantów w całej Polsce. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich. Służby podkreślają, że takie akcje przeprowadzone są cyklicznie.
0: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
2: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
0: A Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a w wakacje w ich odnalezieniu ma pomóc mapka.
3: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
0: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek, a mieszkańcy i turyści znajdą takie mapy w instytucjach kultury czy w hotelach.
21: SK Trójmiasto News.
25: Maciek Marcinowicz, Uniwersytet Morski w Gdyni przedłużył termin składania ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę następcy Daru Młodzieży. Ofertę można składać do 1 lipca. Nadal trwa również konkurs na nazwę nowego żaglowca. Zwycięzca otrzyma możliwość udziału w rejsie inauguracyjnym lub nagrodę pieniężną. Od dziś Sopocki Hipodrom po raz 28 staje się areną międzynarodowych zawodów jeździeckich. W wydarzeniu weźmie udział 146 zawodników. Najważniejszymi punktami programu będą piątkowy Puchar Narodów oraz niedzielne Grand Prix. Łączna pula nagród to prawie 250 tysięcy euro.
26: Czwartek, 11 czerwca i fajne granie w Esce po godzinie 10, bo będzie Benson Boone, będzie Jay-Z i Alicia Keys, Thomas Gray również, nowy Gips także pojawi się na antenie Radia SK. A teraz Zokaria, 10:03 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys i Empire State of Mind. Jeden z najbardziej nowojorskich numerów, jakie znam. Jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze bardziej nowojorski, to jest Empire State of Mind, część druga na płycie Elements of Freedom od Alicia Keys. A skoro Nowy Jork, no to finały NBA i to, co się stało dziś w nocy, to są niesamowite rzeczy. San Antonio prowadziło w kolejnym spotkaniu, w drugiej kwarcie już 71 do 42. 29 punktów straty, które New York Knicks odrobiło i wygrało i są o krok od mistrzostwa, prowadząc w tej rozgrywce 3 do 1. Niesamowite fragmenty można sobie w social mediach wyhaczyć tego właśnie spotkania. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Temo Bien w Radiu SK. Za moment później będzie Terry Swims u nas. A ten powrót to największy, najwyższy, najlepszy powrót w historii finałów NBA, jeśli chodzi o odrobienie tych 29 punktów straty.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
12: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
13: I will be.
14: Ja budu.
15: Lo haré.
14: Je będę.
16: Ja będę. Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
17: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jeszcze raz!
20: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, roller coastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
22: I po reklamie.

0: Avicii, Hey Brother na antenie Radio SK. Oj, braciszku, siostrzyczku, bo to było tak, że pierwszy straszny film to był rok 2000, później dwójka w 2001, 2003, 2006, piąta część w 2013 roku i od tego momentu mieliśmy przerwę i straszny film, czyli Scary Movie, powrócił w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się na niego, że to jest część szósta, ale tak naprawdę tytuł to jest straszny film. Ze względu na to, jak twierdzą twórcy, że to powrót do formuły pierwszej części, powrót do korzeni, więc sam tytuł bez numeru miał podkreślać nowy początek. Wy ten nowy początek oczywiście możecie zobaczyć z Eską. Zaproszenia do Cinema City na Scary Movie dla was mam, albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście Eskowy Messenger do waszej dyspozycji. Bledka za chwilę, a później Maneskin Wesce.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj!
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firm. Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie twojego biznesu. Zapraszam Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4/41. Wejdź na spyshop.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: I po reklamie.

0: Takie fajne granie mam za was tuż przed godziną 11. Ale Farben, René Miller i Body Talk to koniec tej godziny hitów, ale to oznacza początek następnej. Już za chwilę po newsach Damiano Dawid i Born with a Broken Heart.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
1: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
3: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk, ulica Miałki Szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
4: Słyszysz?
5: Tak, do ciebie mówię.
4: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
9: I will be.
10: Ja budu.
9: Lo haré.
10: Je będę.
9: Ja będę.
1: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
11: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
14: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2+1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl. Hotplota, plotki, sensacje, komentarze.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. 3 napędy, 1 cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, amprojekt.com.pl.
21: A najlepiej to będzie dzisiaj pozostać w domu. No, chyba że ktoś lubi deszcz. Dzisiaj tego deszczu sporo w Trójmieście. No i będzie chłodno, bo na termometrach od 13 do 14 stopni w ciągu dnia, w nocy nie więcej jak 9. Słońca raczej nie zobaczymy, choć do końca tego też nie można wykluczyć. Jutro będzie nieco cieplej, 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce będzie przebijało się przez chmury, deszcz też możliwy co jakiś czas. W sobotę raczej bez opadów deszczu, na termometrach zobaczymy 20 stopni, w niedzielę natomiast możliwe burze.
1: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, budujący domy z garażem na osiedlu Kwitnące Ogrody w Bąkowie.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają, w pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W Świętokrzyskiem przez nawałnicę ranna została jedna osoba, na jedący samochód spadło tam drzewo.
18: Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
2: Mówi nam Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, a 16 osób zatrzymano po kolejnych zamieszkach w stolicy Irlandii Północnej. Uczestnicy zamieszek podpalili m.in. ciężarówkę, rzucali koktajle mołotowa i cegły. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. A godziny zostały do pierwszego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Mundial otworzy spotkanie Meksyku z RPA. Turniej z udziałem 48 reprezentacji odbędzie się w 3 krajach, co w ostrych słowach ocenia były reprezentant Polski Tomasz Hajto.
22: Niemcy grają 3 mecze w 3 różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Przytoczył Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi.
2: A początek dzisiejszego meczu o 21:00.
23: SK Trójmiasto News.
24: Maciek Marcinowicz. Senat przyjął poprawki do ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Pomorskim. Nowa metropolia ma objąć 1,5 miliona mieszkańców. Jej głównymi zadaniami będą koordynacja transportu publicznego, planowanie przestrzenne i wspieranie rozwoju regionu. Za ustawą głosowało 60 senatorów, przeciw było 29. Podczas badań archeologicznych prowadzonych przy budowie drogi do elektrowni jądrowej w miejscowości Jackowo odkryto 2 kamienne kurhany. Z wnętrza kurhanów pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, które pozwoliły powiązać znaleziska z kulturą pomorską funkcjonującą we wcześniejszej epoce żelaza.
0: W tej godzinie muzyczny przegląd gorącej 20 Radia SK, bo na miejscu trzecim Talk to You, czyli Another 54 i Ultra, zagram. Potem Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat, czyli numer 2 z gorącej 20 Radia SK. A rozpoczyna bardzo dobre granie od Damiana Dawida, Born with a Broken Heart. 11:02 na zegarach, a my już wam gramy. Michu Sobkowski, witaj.

0: ależ to jest granie. Hit zawsze na czasie na naszej antenie i piękny wehikuł czasu Evanescence i Bring Me To Life na antenie Radia SK. Wehikuł czasu czeka nas też za tydzień już niecały, bo tyle pozostaje do występu The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Zresztą to jest impreza trzydniowa w ten weekend, właśnie w przyszłą środę i w kolejny weekend. I ta przyszła środa to jest właśnie spotkanie z Black Eyed Peas, ale nie tylko, bo z Kacperczykami, z Tripsem, będzie też Alien i Mighties i nie tylko. I mamy dla Was w imprezce zaproszenia właśnie na ten dzień festiwalowy. To dziś po godzinie 18, a jutro po godzinie 18 w gorącej 20 Radia SK do zgarnięcia spotkanie z Black Eyed Peas. Meet and greet z zespołem. Zgłaszacie się oczywiście za free na sk.pl. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, tak jak obiecałem, Beauty and the Beat, a później Wesce, coś o Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
14: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
18: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Gdańsku robi dni otwarte.
21: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
20: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
21: Kiedy to?
20: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
21: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
20: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
22: I po reklamie.

0: Jonathan Pezetiliwka na antenie Radio SK i obejmuje noce. Za chwilę wycieczka muzyczna do Skandynawii, konkretnie do Szwecji. Ma Zelmer Love, a później Swedish House Mafia. Wielkie dzięki za wszystkie próby przekonania mnie, że bilety na Scary Movie powinny trafić właśnie do was. Dużo głosówek, dłuższych, krótszych, a wystarczyło tym razem, tak jak Krzysiek, nagrać naprawdę krótką.
1: Łada! Siema SK. Ja bardzo chętnie po bilecik na Scary Movie się zgłaszam. Pozdrawiam.
0: Krzysiek, łaza! Dostaniesz nawet dwa. A co?
2: Yo!
3: Łaza!
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Grajsku. 21-22 sierpnia. Plac Zebrań Ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczy, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: I will be.
14: Ja budu.
15: Lo haré.
14: Je będę.
16: Ja będę. Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
17: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
20: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
21: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
22: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
21: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za jedną złotówkę.
22: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
23: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
24: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1. Sushi Gdynia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
25: Renu.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
3: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
8: Renault. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Kuba i Kuba na antenie Radio SK tuż przed godziną 12 i stygnie lato. Ciekawe, czy to lato 2026 to będzie takie lato, które będziemy pięknie wspominać. Pięknie jak na przykład młodość spędzoną w uniwersum Toy Story. Tak, w naszym studiu wyobraźcie sobie, że są, jest chudy i baza strony. No i generalnie jest bardzo mocno Toy Story'owo i przypominam, że SK Toy Story Radio wciąż gra. Jeśli macie ochotę przenieść się i wasze pociechy w świat właśnie Toy Story, no to bardzo mocno polecamy. Wszystko w aplikacji Radio SK oczywiście. Mati Fuciło razem z wami po godzinie 12 i hity na czasie. Selena Gomez, Kill Me Kindness. Od niego, ode mnie to już wszystko na dziś. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK. Przypomnę, do wzięcia zaproszenia nie tylko na koncert Black Eyed Peas, ale również na spotkanie z artystami. Szczegóły na sk.pl.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
2: Reklama.
3: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
4: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni. Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Callum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Callum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
8: Słyszałeś? Cosius Young 15 plus w Gdyni robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosius Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: W Trójmieście dzisiaj zobaczymy 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Zobaczymy opady deszczu i tego deszczu będzie dzisiaj sporo. Jutro też deszcz co jakiś czas, ale opady nie powinny być intensywne. Jutro temperatura wzrasta do 18 stopni w ciągu dnia, w nocy nie mniej jak 12. W sobotę 20 stopni w dzień, w nocy 13. Słońce będzie przebijało się przez chmury, deszczu raczej nie zobaczymy. W niedzielę niestety deszcz do nas wraca, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Na termometrach 17 stopni.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 3 lata więzienia dla kierowcy, który znacznie przekroczył prędkość, rok w zawieszeniu dla tego, który wiózł ofiary wypadku. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. Zginęły wtedy 3 starsze kobiety. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
15: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
14: Wyrok jest nieprawomocny, a o sprawie było głośno z powodu zamiany ciał 2 ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane to w ramach wielkiej akcji Policji i Straży Granicznej. Wpadło 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W 2-dniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące funkcjonariuszy Policji. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Za tydzień, w piątek i sobotę, warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
16: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
14: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum targowym Expo 21.
1: SK Trójmiasto News.
12: Maciek Marcinowicz. Gdańsk otrzyma prawie 180 milionów złotych dofinansowania na budowę bioelektrociepłowni. Będzie ona przetwarzać rocznie 60 tysięcy ton bioodpadów, produkując 14 tysięcy megawattogodzin energii. Wytworzona energia ma zaspokoić potrzeby 7 tysięcy gospodarstw domowych oraz 3 tysięcy mieszkań. Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni rusza 3. Morski Festiwal Nauki. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak przetrwać na tratwie ratunkowej, jak działa transport kontenerów w gdyńskim porcie oraz w jaki sposób programuje się roboty do wykonywania założonych zadań.
17: Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ale czy humory dzisiaj sprzyjają? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, a ja sprzyjam w takim razie hitami. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, a do tego męskie granie orkiestra. No i Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry.

0: trzeci wymiar, dla mnie masz styla. A teraz wyobraźcie sobie, że lecicie właśnie na wakacje, a potem lądujecie w wymarzonym miejscu. I okazuje się, że wasz pilot wcale nie miał licencji. Coś takiego wydarzyło się naprawdę w Kanadzie. Był pan, który latał największymi samolotami świata przez 16 lat dodatkowo. No i przewiózł tysiące pasażerów, a potem okazało się, że miał podrobioną licencję. To jest przypadek, gdy ktoś naprawdę poleciał za daleko. Radio SK. To jest SK, zaraz Kungs.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Go.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marianne, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga. Cień objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Wojtanowicz, Wejherowo, ulica Gdańska 105/107. Albo na jackpolska.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
13: Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
12: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: to Stromae, Allo on Danse. A ja mam pytanie, kiedy ostatnio wylegiwaliście się na plażę? Muszę wam powiedzieć, że bałem się tego słowa, ale udało się. No ale zakładam, że jak wszyscy, ostatni raz na plaży był zbyt dawno temu. Więc teraz wyobraźcie sobie, że moglibyście to bardzo łatwo zmienić. Wrzucić na luz. Już, jeszcze w tym tygodniu mamy dla was zgłoszenia do akcji SK in the Sun. Możecie razem ze swoją ekipą wybrać się na rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago. To 20 czerwca. Z noclegiem, z koncertem Messiah, a do tego jeszcze zgarnąć 5 stówek kieszonkowego. Brzmi dobrze? Jasne, że tak, więc opowiedzcie nam tylko, jaki macie sposób na najgorętsze lato przez cały rok. SK.pl, tam znajdziecie zgłoszenia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
19: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
20: I will be.
21: Ja budu.
22: Lo haré.
21: Je będę.
20: Ja będę.
19: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
23: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
24: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
25: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Hugo Email Angel Ultra 80 Moving to the Sun. 6 minut przed 13. Miło byłoby mieć 250 milionów złotych, co? Słuchajcie, po ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej na tyle wyceniono jej wartość reklamową. Chodzi o to, ile trzeba byłoby wydać kasy, żeby tyle osób dowiedziało się o czymś. A więc w 3 tygodnie Maja zebrała tak ogromną moc. No i pewne są teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, wszyscy kochamy Maję. I po drugie, ja właśnie odkryłem, że jestem warty trochę mniej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
7: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, amprojekt.com.pl.
21: No i co tu dużo mówić, deszcz przez cały dzień dzisiaj w Trójmieście. Wiatr powiewa z kierunków północno-zachodnich z umiarkowaną siłą. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1014 hektopaskali, a termometry wskazują od 13 do 15 stopni. Później wieczorem jest szansa na rozpogodzenia, a noc zapowiada się bezchmurna. Jutro rano zobaczymy więc nieco słońca, ale w piątkowe popołudnie znów przydadzą się parasole. Na termometrach jutro do 16 stopni. W weekend burze i mocniejszy wiatr, a temperatura wyniesie około 18 stopni.
2: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, budujący domy z garażem na osiedlu Kwitnące Ogrody w Bąkowie.
18: Ten program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
22: Problemy zdrowotne mógł mieć ten mężczyzna. Zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
17: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy pracują w Hucie Szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Rozszczelnił się tam piec i doszło do wycieku szkła. Zdaniem służby sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek na mundialu. Kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City podczas meczu Meksyk-RPA. O puchar powalczy 48 drużyn w Meksyku, Kanadzie i USA.
23: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
24: Macie jakiegoś faworyta?
25: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
26: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
17: Z kibicami rozmawiał Darek Brombosz, a mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
27: SK Trójmiasto News.
28: Krzysztof Płowecki. F-35 nad Gdańskiem. W najbliższy piątek piloci sił powietrznych wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Przelot myśliwców F-35 nad Westerplatte w Gdańsku odbędzie się około 9:45. Organizatorzy jubileuszowego zlotu uczestników rejsu Dar Pomorza z 1976 roku poszukują dawnych członków załogi oraz uczestników operacji Żagiel 76. Rejs Daru Pomorza sprzed 45 lat uznawany jest za jedno z kluczowych wydarzeń w historii Białej Fregaty.
0: Może i chmury nie pomagają, może i deszcz nie pomaga, może i tak będzie przez kilka najbliższych dni, może i nie ma nas na mundialu. Ale wszystko jeszcze będzie dobrze, prawda? Mamy hity na przykład. Alex Warren, Fever Dream. Uśmiechnijmy się trochę. Mati Fuczyło, cześć.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

de survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Bauza, Magnetic i 17 minut po 13. To jest SK. Wspomniałem przed chwilką o tym, że kilku rzeczy teraz nie ma. Pogody na przykład. Ale jedna rzecz może sprawić, że trochę będzie lepiej w serduszku. U sąsiada też pogody nie ma. I dla niego naszej kadry też nie ma na mundialu. Ale wy możecie w kadrze być. W kadrze Radia SK, bo my zbieramy naszą jedenastkę. Pytanie tylko, czy strzelisz coś? Chodzi o SK Karniaki Cup. Czeka was strzelanie karniaków, uwaga, ze Sławkiem Peszką. On jest w tym całkiem niezły. Ale jeżeli wy też jesteście, to czeka was oglądanie mundialu ze Sławkiem w loży VIP na Stadionie Narodowym. A wcześniej też finał naszej akcji na PGE Narodowym. Do tego kaska i nocleg w Warszawie. Przekonajcie nas tylko, że powinniśmy powołać właśnie was i to na sk.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ale patrz!
6: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: I will be.
14: Ja budu.
15: Lo haré.
14: Je będę.
16: Ja będę.
17: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
18: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
19: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.
4: Eska.

0: zaczynają się w Esce.
1: 29 minut do 14. Mam takie pytanko, czy lubicie dostawać niespodzianki? Kto nie lubi? Najtrudniejsze jest tylko to reagowanie na nią, wiecie. Ojej, dziękuję. Nie wiem, czy was też to stresuje, że na przykład ktoś pomyśli, że wam się nie podoba tak, jak wam się podoba. Ale my bez te niespodzianki mamy naprawdę sprawdzone, bo to najlepsze muzyczne nowości od waszych ulubionych artystów. Tym razem przenosimy się do Włoch. Ach.

Byłoby miło, prawda? Stamtąd jest też ekipa Meduza, którą znacie z elektronicznych, klubowych brzmień. Oni zaprosili do współpracy panią Rani i nagrali Ciszę, to znaczy Silence. Tak nazywa się ich najnowszy hit. No to posłuchajcie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: A podobno TikTok to dopiero od kilku lat. A to jednak Kesha w Radiu SK, 22 minuty przed 14, ale z TikToka przenosimy się teraz do kina. Co wy na to? Kto chciałby poprawić sobie humor? Uważam, że to jest dobra opcja, wybrać się do kina i troszkę sobie ten humor poprawić. Możemy wam to ogarnąć. Mam dla was 4 wejściówki do kina na film Władcy Wszechświata. Musicie mnie tylko przekonać. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Wysyłajcie je i przekonujcie, a ja czekam. Radio SK. Joe, End of Beginning, to już za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
7: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Wojtanowicz, Gdynia, ulica Kcyńska 21a. Albo na jackpolska.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
20: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
21: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
23: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. To jest hit o smutnych dziewczynach, ale trudno jest być przy nim smutnym, prawda? Trudno jest być też smutnym oglądając film w kinie, szczególnie gdy nie jest to bardzo smutny film. Więc może by tak zrobić wam dzień? Marietta nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Cześć wam, słuchajcie. Może przydałyby mi się w końcu te bilety. Mąż od pół roku mnie zapraszał do kina. Wyciągał mnie i wyciągał, a ja ciągle nie chciałam. Może w nagrodę już bym w prezencie sprezentowała mu takie bileciki i w końcu byśmy gdzieś razem wyskoczyli bez dziecka sami. Pozdrawiam. A jeszcze dodatkowo mamy 10. rocznicę ślubu, więc to by był fajny prezent.
0: Mhm, rocznica, mąż, który zapraszał. Marietta, ja jestem przekonany, 4 wyjściówki na Władców Wszechświata w Cinema City są twoje. A skoro chcecie oglądać bez dzieci, to najwyżej obejrzycie 2 razy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma 5. produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
15: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
16: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. 3 napędy, 1 cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Niebo w Trójmieście jest dzisiaj szczelnie pokryte chmurami i warto mieć pod ręką parasol, bo cały dzień będzie padał deszcz. Dopiero późnym wieczorem jest szansa na przejaśnienia. Wiatr powiewa dzisiaj z kierunków północno-zachodnich z umiarkowaną siłą. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1014 hektopaskali, a termometry wskazują od 13 do 15 stopni. Jutro pierwsza połowa dnia słoneczna, ale później zachmurzenie umiarkowane i deszcz. Weekend ciągle deszczowo i miejscami burzowo. Wiatr też będzie nieco mocniejszy. W te dni na termometrach okolicy 19 stopni.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnię w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-latkę w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. A w sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
22: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
21: Ma być zakazany i surowo karany, chodzi o pato streaming. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci takich treści. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają na przykład przestępstwa hazardu, znęcania się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić do 5 lat więzienia. Mimo deszczu atmosfera jest bardzo gorąca. Na stadionie w Gdańsku trwa gala Football Free Change Makers.
23: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
24: Taka sama gra UK jak na zwykłym meczu, jednakże dzieci same sobie wymyślają zasady.
25: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
21: A w turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
26: SK Trójmiasto News.
19: Krzysztof Płowecki. Sąd okręgowy w Gdańsku skazał 4 mężczyzn na karę od 10 do 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa mieszkańca Trójmiasta. Do ataku doszło 15 sierpnia 2021 roku w Gdańsku. Sprawcy strzelili do 41-letniego mężczyzny, a następnie bili go kijem baseballowym, metalowym prętem i rurą. Według ustaleń śledczych motywem były porachunki między skonfliktowanymi grupami przestępczymi i wzajemne rozliczenia. Sezon aktywności kleszczy nabiera tempa, a wraz z nim rośnie liczba zakażeń boreliozą. Tylko w maju na Pomorzu potwierdzono ponad 140 przypadków tej choroby.
0: Dzisiaj pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Ciekawe, kiedy pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. Coś mi mówi, że nie dzisiaj, ale jeszcze będzie pięknie. Polacy, nic się nie stało. Oj, Polacy, gramy. Summer Back to France to na początek. Mati Puczyło, cześć. Yeah.

0: Low, low, low. Florida, T-Pain i Radio SK 18 minut po 14. Zdarzyło się wam kiedyś ucieszyć się czymś, a potem wyszło jak zawsze? Kto tego nie przeżył, prawda? No to ja mam teraz dla was historię z serii Inni też tak mają. Będzie można poczuć, że nie jesteście w tym sami. Słuchajcie, na plaży w Niemczech ktoś zebrał naprawdę dużo bursztynu, a potem okazało się, że to wcale nie jest bursztyn, tylko fosfor, który wygląda totalnie tak samo jak bursztyn, tylko że jest bardzo niebezpieczny, a do tego nic nie warty. No i to jest ten moment, w którym już się cieszysz i już układasz sobie życie na nowo, a los mówi: ha, dobre. Radio SK. Zuccaria, Andy Dust i Harris, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Ocean.sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa, przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Gdyni robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
10: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
12: Czekaj!
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.pl.
12: Gdańsk, Domowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, plac zebrań ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: I po reklamie.

0: czy da się lepiej trafić muzycznie? Ordinary to Alex Warren. Jakiś taki kojący ma głos ten Alex, prawda? Coś jak rosołek w niedzielę. Ale nie o rosole teraz. Mówi się, że w Wigilię zwierzęta potrafią przemówić ludzkim głosem, podobno, i okazuje się, że nie tylko w Wigilię. W Chinach powstał model sztucznej inteligencji, który tłumaczy szczekanie psów. Nie wiem, jak to działa i nie wiem, czy to działa, ale trochę się boję, że gdybym to sprawdził, to dowiedziałbym się, co szczekało mnie mój pies, kiedy wracam z pracy, i nie wiem, czy chciałbym to wiedzieć. A wy byście chcieli?
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR Plus. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4-41. Wejdź na spyshop.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Szukasz dostawczaka, który pracuje tak ciężko jak ty? Fiat Ducato teraz już od 2165 zł netto miesięcznie. W leasingu 101,8% na 24 miesiące. Do tego roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC już od 0,5% wartości samochodu. Fiat Ducato gotowy na każde wyzwanie w twoim biznesie. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Skorzystaj z wyjątkowej oferty już dziś.
9: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: Kalum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Kalum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert. Telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
15: To w Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2+1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: 5 minut przed 15. Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. W ostatni piątek to było 12 miejsce gorącej dwudziestki i wtedy to była nowość. Już jutro odliczamy 20 waszych ulubionych hitów. No, ostatnim razem numerem 1 było nareszcie od tegorocznej orkiestry męskiego grania. SKPL, wpadajcie tutaj i głosujcie. Możecie tak zdecydować, jak będzie jutro po 18. Michał Sopkowski zaprasza wtedy, ale Michał Hanczak zaprasza już teraz na Wrzuć na Luz. Więc można odpinać wrotki i wrzucać na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: Słyszysz?
4: Tak, do ciebie mówię.
3: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę?
4: Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
3: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
16: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
17: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
18: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, amprojekt.com.pl.
22: Uzbrajamy się w cierpliwość na gdańskich drogach. Ciasno jest teraz na trasie Sucherskiego w kierunku S7, w centrum, w okolicach dworca i stoi też Wrzeszcz. Tutaj korki na Alei Grunwaldzkiej, Kościuszki, Halera, Wyspiańskiego, Klinicznej i w ciągu do Studzienki, Trauguta i Sobieskiego. Spory ruch też na Jaśkowej Dolinie, Szuberta i Bulańskiej. Chwilę postoimy także na Przymorzu na Czarnym Dworze, a w Gdyni teraz hamujemy na Sopockiej, Wielkopolskiej, Alei Zwycięstwa w Orłowie i na Północy. Dzisiaj zachowujemy szczególną ostrożność ze względu na opady deszczu.
21: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, budujący domy z garażem na osiedlu Kwitnące Ogrody w Bąkowie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po dramacie w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. A o szczegółach tej sprawy Ari Habir.
1: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara.
0: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego.
2: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca. Są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
0: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie ewakuowano. Przed nami wielkie koszykarskie święto 6 lipca. Reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze.
23: SK Trójmiasto News.
22: Krzysztof Pułowecki. Senat dał zielone światło dla powstania metropolii na Pomorzu. Nowy związek obejmie 61 gmin i powiatów wokół Trójmiasta. Dla mieszkańców oznacza to rewolucję w transporcie publicznym oraz zastrzyk gigantycznych pieniędzy. Nawet do 900 milionów złotych w pierwszych 3 latach. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot załogi, którego celem jest utrwalenie wspólnych wspomnień.
24: Powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat.
22: Mówi Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Zgłoszenia od byłych załogantów przyjmuje Narodowe Muzeum Pomorskie.
25: Wrzuć na luz! Wrzuć
26: na luz! W Radiu ESK.
27: Ten dżingiel, ta czołówka, jak zwał, tak zwał, już sugeruje jedno. Już jest takie zaawansowane popołudnie i jesteśmy coraz bliżej końca pracy. A może już nawet po? 3 minuty po godzinie 15, Hanczak z tej strony. Mam też bardzo ładny hit na dobry początek naszego spotkania. I ciebie też bardzo zachęcam do posłuchania.

0: About You na to Sugar Babes na antenie Radia SK, zawsze na czasie dziewczyny. Miu Izalia, Thomas Gray już za kilka chwil na antenie Radia SK w programie Wrzuć na Luz. Niektórzy już czekają na ostatni dzwonek albo ostatni gwizdek, żeby wyjść z pracy, ale są też tacy, którzy czekają dzisiaj na pierwszy gwizdek, no bo faktycznie ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wieczorem pierwszy mecz i chociaż nie ma Polaków w tym razem na mundialu, to ja dzisiaj trochę o wasze historie piłkarskie was popytam. Poszukam mistrzów świata w piłce nożnej, ale tak w cudzysłowie troszeczkę, bo podejrzewam, że większość z was ma jakąś historię związaną z piłką nożną. W tym kraju nie da się nie mieć takiej historii. To może być historia związana z czasami szkolnymi, może bardziej profesjonalna, może to są jakieś super wyniki, a może po prostu jakieś historie związane luźno z piłką nożną. Zachęcam do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK, żeby ktoś zaczął zawsze najtrudniej, to ja zacznę. Ja mam dwie historie. Jedna jest taka, że kiedyś w szkole, jak graliśmy w piłkę nożną, to kolega tak kopnął, że ja chciałem zrobić główkę, tak zwaną, i dostałem w nos, który mam lekko krzywy chyba do dziś przez to właśnie. A druga moja historia jest taka, że kiedyś w dawnych czasach szkolnych, gimnazjalnych rywalizowałem o dziewczynę z piłkarzem. No takim młodym chłopakiem, który grał tam w jakichś młodzikach, juniorach czy coś tam takiego. No i zgadnijcie, kogo ona wybrała? Do dzisiaj mam alergię na piłkarzy. Radio SK. I nie tylko. To czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peśko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Ed Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga. Cień objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
12: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. Atuty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
13: Ło, widzisz to, co ja?
14: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
17: I will be.
18: Ja budu.
17: Lo haré.
18: Je będę.
17: Ja będę.
19: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
20: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
21: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
22: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
25: I po reklamie.
26: SK.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Formacja Maneskin na antenie Radia SK. 15:31 w tej chwili. Wrzucamy razem na luz. Hanczak z tej strony. No ja nie jestem mistrzem w piłkę nożną i dzisiaj w sumie do takich mistrzów też szukam z okazji rozpoczęcia mundialu bez Polaków, ale za to na antenie Radia SK dzisiaj możecie opowiedzieć o swoich historiach, w których tak naprawdę piłka nożna odegrała ważną rolę i czasami zmieniła życie. Czasami po latach, jak w przypadku Adama, który nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja to po wielu latach spotkałem się ze znajomymi na piłeczkę. Dawne czasy się przypomniały. No i co? W połowie meczu, bach, operacja, pół roku wyjęte z życia. A co tam? Mówią, że sport to zdrowie.
0: Zerwane wiązadło. No tak, tak, no sport to zdrowie, ale w pewnym momencie swojego życia, żeby nie powiedzieć w pewnym wieku, to jednak z kolegami w piłkę lepiej grać na konsoli. To jeszcze w takim razie Grzesiek i jego historia.
2: Ja pamiętam, jak za czasów szkolnych nasz WF i stab na zbiórce rzucił hasłem, no to dzisiaj mata. Wszyscy tacy zaskoczeni. Mata? Jaka mata? No mata piłkę i grata.
0: Radio SK. A dzisiaj to w sumie można by było zapytać, jaki mata?
3: Kocham cię mała, skradłaś moje serce. No, i
0: w sumie mata jest trochę jak piłkarz, może czasami nawet lepszy, bo dwukrotnie pojawił się na Stadionie Narodowym w Warszawie i jeszcze miał pełną publiczność.

0: wracamy. Wracamy powoli do domu z pracy i wrzucamy na luz. No chyba, że ktoś na home office, no to wraca za biurka do kuchni na przykład, żeby coś zjeść. Beat Freaks już za nami. Za chwilę Victor Dyduła, będzie też Bibi Rexa z Davidem Guettą i New Religion. Ale że mundial nam się zaczyna, to ja was pytam o wasze historie z piłką nożną, która zmieniła wasze życie. Jeszcze żaden piłkarz się nie odezwał się piłkarz Szymon.
1: Kiedyś graliśmy na boisku, gdzie wcześniej był sad. No i wiadomo, były niepowycinane pnie do końca. I leciała tak fajnie piłeczka w moją stronę. Myślałem, że będzie gol stulecia, ale niestety piłka się tak niefortunnie odbiła, że zamiast piłkę uderzyłem w korzeń. I ta historia skończyła się na sorze z nogą w gipsie.
0: Tu noga w gipsie. Brawo, brawo, naprawdę. Wcześniej zerwane więzadło. Jeszcze ktoś tam mi nagrał też o tym, że też się połamał. Naprawdę, ja dzisiaj tworzę tutaj ze słuchaczy Radia SK jakąś pierwszą ligę mistrzów świata w piłce nożnej. Ale przekonujecie mnie tylko i utwierdzacie w przekonaniu, że rzeczywiście z tą piłką nożną to trzeba uważać.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
17: Wszyscy tutaj to zabawki.
18: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
16: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
19: Eska Toy Story Radio.
20: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
21: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
22: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
23: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
25: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny.

0: arbuz ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Katy Perry. Dzisiaj w Radiu SK, a jutro będzie można ją zobaczyć i usłyszeć przed pierwszym mundialowym meczem rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles konkretnie. Legendary Lovers na 4 minuty przed godziną 16. Otwarcie mundialu przed nami, to już dzisiaj w Meksyku. Natomiast otwarcie lata też przed nami. W ramach SK in the Sun zabieramy was do Santiago 20 czerwca. Będzie dużo basenów, dużo palenek, będzie dużo leżaków, będzie do tego fajny koncert, spotkanie z ekipą Eski, no i prezenty oczywiście. I jeszcze do tego mogę komuś dorzucić nocleg na miejscu i 5 stówek kieszonkowego. To po godzinie 16, więc jeżeli chcecie jechać z nami, to zgłaszajcie się już na sk.pl, bo niedługo dzwonię.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
2: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
3: Słyszysz?
4: Tak, do ciebie mówię.
3: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę?
4: Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
3: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Zapraszamy do nowego oddziału firmy lakostka.pl, największego w Polsce dystrybutora marki Brookbed. Miszewko, ulica Gdyńska 96.
5: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowe, zwinne i zaskakująco przestronne. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk, ulica Miałki Szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Kalum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Kalum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: I will be.
10: Ja budu.
11: Lo haré.
10: Je będę.
12: Ja będę.
13: Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
14: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Ściągamy o tej porze nogę z gazu w Gdyni na Wielkopolskiej przy stacji PKM Karwiny. Samochodów też coraz więcej na Sopockiej i na Alei Zwycięstwa w Orłowie. Wolniej pojedziemy także na Chważniańskiej, Małokackiej, Rolniczej i w Śródmieściu na Śląskiej Władysława 4 i na 10 lutego. No i podobnie na Świętojańskiej, a korki także na Wiśniewskiego i w okolicach Estakady na Morskiej, Hutniczej, Śmidowicza i na Dąbka. W Gdańsku nogę z gazu ściągamy na Spacerowej, Słowackiego, Żołnierzy Wyklętych i na trasie Sucharskiego. Niższy bieg wrzucamy też w okolicach Dworca Głównego.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy m.in. upoważniały Komisję Nadzoru Finansowego do nakładania kar na podmioty tego rynku. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran.
0: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani.
20: Mówi prokurator Cezary Krause, Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelnia na Kolegium Elektorów odwołało profesora Mirosława Minkina z funkcji rektora. Z wyniku głosowania cieszą się sygnaliści, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
9: Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
20: Minkina miał m.in. wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football Free Changemakers. Uczniowie sami ustalali zasady rozgrywek.
11: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
12: rękę na głowie, jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
17: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
20: A równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
21: SK Trójmiasto News.
19: Krzysztof Połowiecki. Gdynia latem stawia na ruch. Przez całe wakacje mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach sportowych, a szczególnie na plaży.
22: Rugby na plaży, piłka na plaży, czy najbardziej popularna siatkówka plażowa.
19: Mówi Paweł Brutel z Gdyńskiego Centrum Sportu. Podczas badań archeologicznych prowadzonych przy budowie drogi do elektrowni jądrowej w miejscowości Jackowo odkryto dwa kamienne kurhany z wczesnej epoki żelaza. Z wnętrza kurhanów pozyskano kilkanaście fragmentów ceramiki, które pozwoliły powiązać znaleziska z kulturą pomorską funkcjonującą we wczesnej epoce żelaza.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
23: Radio SK!
25: Kilka chwil temu dzieci powiedziały, że po golu musi być cieszynka. Cieszynka to też, mam nadzieję, u was teraz po pracy. Mam nadzieję, że to był dobry dzień w pracy, ale że przed wami jeszcze lepsze popołudnie i wieczór. Razem wrzucamy na luz. Michał Hanczak z tej strony. No to co? Puk, puk, puk i lecimy z nowym męskim graniem.

0: Sebastian napisał, że wraca do domu z pracy, słucha w samochodzie Eski. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy nas słuchają wracając z pracy. Wrzucamy razem na luz. No, dzisiaj jestem za mikrofonem Han Solo, czyli sam Kasi Węsierskiej nie ma, ale wróci spokojnie. Za chwilę też Sanach, za chwilę Milki i David Guetta, a tymczasem możemy być dumni z siebie, ponieważ w naszym kraju, jak donoszą zagraniczne media, rośnie liczba miliarderów. I to jest taka rosnąca liczba najszybciej w Europie, a nasz kraj coraz bardziej kojarzy się z luksusem, o czym świadczy chociażby coraz więcej takich światowych marek luksusowych, które otwierają swoje podwoje właśnie na przykład w Warszawie czy innych polskich miastach. I podobno ten wzrost liczby miliarderów w naszym kraju będzie jeszcze nabierał tempa. I teraz to jest taki moment, kiedy powinniście się dookoła siebie rozejrzeć, bo nikt się wam nie przyzna do tego, że został milionerem, ale będą znaki. I teraz zobaczcie i zastanówcie się nad tym, kto z naszego radiowego duetu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
6: Zaprawy?
5: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
6: No, dobrej jakości.
5: A, jaka?
6: No, niedroga.
5: I dokąd po nią pojedziemy?
6: No, do Bricomana.
7: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
10: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
11: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl.
15: I po reklamie.
16: SK

0: 16:30.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A ze mną na antenie jest Mikołaj. Mikołaj, ja od razu muszę cię zapytać, ile ty lat jesteś po ślubie?
2: Znaczy, już mam 27 lat, ale po ślubie jestem już 3 lata.
0: 3 lata? Już? Nie, to dopiero, bo napisałeś na sk.pl, że tak naprawdę najbardziej z takim wakacyjnym czasem kojarzą ci się wyjazdy z twoją żoną. Wiesz, ja
2: tak,
0: znam...
2: Tak, już jesteśmy 10 lat po ślubie. 10 lat razem, a 3 lata po ślubie.
0: Okej, okay, ale no to długi staż ogólnie, bo ja mam takich kolegów, co mówią, że wakacje są wtedy, kiedy można wyjechać bez żony na przykład w delegację, a u ciebie to jeszcze kwitnie miłość, widzę, pełna, gorąca.
2: Oczywiście, oczywiście. Na delegatkę też zapytam żonę.
0: Na drewno do lasu. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, Mikołaj, jak już z żoną gdzieś jedziecie, to co lubicie robić, żeby jednak ten z jednej strony żar uczuć podtrzymać, a z drugiej trochę się schłodzić?
2: Generalnie na sportowo. Chodzimy po górach, jeździmy nad jezioro, na jakieś supy, pływamy, bierzemy supa do bagażnika, pompujemy i płyniemy po prostu.
0: Okej, czyli widzę, że lubicie aktywności wszelkie. No to powiem ci tak, 20 czerwca też jakieś aktywności będziesz mógł uskutecznić, dlatego że zapraszam ciebie, twoją żonę i jeszcze dwie osoby, no całą twoją ekipę tak naprawdę, na rozpoczęcie lata w Santago.
2: Pięknie, super, bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę, można tam sobie popływać, można się poopalać, przede wszystkim można spotkać się wtedy z ekipą Radia SK. Będzie Michu Sopkowski, będzie Kama Ryciak, będą konkursy z nagrodami i koncert Mesai, a do tego wszystkiego jeszcze my fundujemy ci nocleg i dajemy 500 kieszonkowego.
2: Super. Żona się bardzo ucieszy.
0: No, mam nadzieję. Ciekawy jestem, kto tam jeszcze do was dołączy. Wy możecie dołączyć, dlatego że SK.pl to jest właściwy kierunek i jeszcze tam można się zgłosić, bo jutro jeszcze kogoś na to rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago wyślemy.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel Parku Wodnego Santago. www.santago.com

0: Fani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać na nudę i marazm, bo po hicie sezon przyszedł czas na nowość. Na błysk! To jest nowy hit, który gramy na antenie Radia SK. Ostatnio też Dawid zaczął trasę obrotowy tour, no i zapowiedział współpracę z Soblem. A tymczasem inny raper, Oki, ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Podsiadło. I ten kawałek swoją premierę będzie miał już dzisiaj o północy. No ciekawy jestem, który raper kolejny zaprosi Dawida do współpracy, albo którego rapera Dawid zaprosi. A za kilka chwil w Radiu SK Dawid i Damiano w jednym, czyli Damiano Dawid.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Wojtanowicz, Wejherowo, ulica Gdańska 105/107. Albo na jackpolska.pl.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 17, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to z przyjemnością wam gram Body Talk, to Ale Farben i René Miller na naszej antenie. Za kilka chwil po 17 m.in. Dawid Podsiadło i jego sezon, wcześniej oczywiście newsy z kraju i ze świata, a tymczasem pytanie, przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Bardzo mnie to rozbawiło, kiedy przeczytałem odpowiedzi na to pytanie w internecie. Przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Podpisuję się pod tym.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Gdańsku. 21-22 sierpnia, Plac Zebrań Ludowych. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
11: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
18: Kopelatko w boju.
19: Ty ducha we mnie masz.
17: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, amprojekt.com.pl.
22: Niebo w Trójmieście jest dzisiaj szczelnie pokryte chmurami i warto mieć pod ręką parasol, bo cały dzień będzie padał deszcz. Dopiero późnym wieczorem jest szansa na przejaśnienia. Wiatr powiewa dzisiaj z kierunków północno-zachodnich z umiarkowaną siłą. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1014 hektopaskali, a termometry wskazują od 13 do 15 stopni. Jutro pierwsza połowa dnia słoneczna, ale później zachmurzenie umiarkowane i deszcz. Weekend ciągle deszczowo i miejscami burzowo. Wiatr też będzie nieco mocniejszy. W te dni na termometrach okolice 19 stopni.
21: Sponsorem programu jest deweloper AM Projekt, budujący domy z garażem na osiedlu Kwitnące Ogrody w Bąkowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Te wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Karol Nawrocki znów odrzucił przepisy przygotowane przez rząd.
18: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
4: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. 100 tysięcy złotych, tyle kosztowało dostarczenie surowicy drogą lotniczą z Monachium do Krakowa. Preparat uratował życie 16-latka, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Teraz pozostaje pytanie, kto za to zapłaci.
20: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia. Nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
4: Mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzecznik szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zwróci kosztu transportu surowicy, bo nie finansuje działań LPR. Może za to zapłacić za samoleczenie nastolatka. O 21.00 rusza mundial rozgrywany na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. Zdaniem ekspertów największe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania. Są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
23: I one po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia, czy Anglia, czy Hiszpania, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło mistrzostwo świata.
4: A zwycięzcę poznamy 19 lipca.
24: SK Trójmiasto News.
22: Krzysztof Płowecki. W niedzielę utrudnienia ruchu z powodu wielkiej przeprawy rowerowej. Po 12 peleton przejedzie Aleją Zwycięstwa w Gdyni, a w Gdańsku utrudnienia będą m.in. w Śródmieściu i Wrzeszczu.
25: Na Aleję Niepodległości od strony Gdyni wjadą rowerzyści, którzy dwoma pasami kierować będą się w stronę Drogi Zielonej.
22: Mówi Radosław Jaśkiewicz z sopockiej policji. Finał o 14 w sopockich Błoniach. W ciągu dwóch dni zatrzymano 119 ściganych osób w całym województwie. To efekt kolejnej ogólnopolskiej akcji Poszukiwany. W realizację działań zostało zaangażowanych blisko 1800 policjantów z garnizonu pomorskiego.
0: No właśnie, i teraz znowu brakuje mi Kasi Węsierskiej, która powiedziałaby, że to jest międzynarodowa godzina szczęścia. Tłumby wiwatował, prawie jak na boisku mundialowym. No bo mamy 3 po godzinie 17 i większość z nas jest już po pracy. Oczywiście o tych, co w pracy, też myślę bardzo ciepło, wysyłam dużo ciepła, pozdrowień i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście fajnych hitów. Tate McRae, Just Keep Watching na dobry początek tej godziny. Tu Hanczak, witajcie.

0: 14 minut po godzinie 17 to Jazzy Candy Night, wrzucamy na luz. Słuchajcie, no co za niespodzianka, takie odwiedziny to ja lubię, bo ja nie lubię, kiedy ktoś przychodzi bez zapowiedzi do mnie, bo z reguły to się wiąże ze stresem, ale kiedy przychodzi pani Jadzia, to oczywiście, że się cieszę.
1: Dzień dobry,
0: tęskniliśmy za panią.
1: Tęskniliście za mną,
0: oczywiście.
1: Ja za wami też.
0: No i dobrze, że pani przyszła do nas dzisiaj. Będzie pani oglądała mecze?
1: Ja przepraszam, jakie mecze?
0: Mundial się zaczyna. Mistrzostwa Świata.
1: Ja nic nie widziałam.
0: A to spokojnie, ja tak samo. Ja wiem, bo pracuję tutaj, mam internet, kolegów, koleżanki, co się znają, ale ja pewnie nie obejrzę ani jednego. Zwłaszcza, że
1: a
0: nas...
1: Polska gra?
0: Nie gra.
1: A, to nie będę oglądać.
0: To macie odpowiedź, ale do zobaczenia. Ale za to, słuchajcie, my szykujemy specjalną akcję z okazji Mundialu. SK Karniaki Cup. O, dokładnie tak to się nazywa. A w roli głównej, no nie pani Jadzia, chociaż bardzo bym chciał, ale za to Sławomir Peszko. No i już od poniedziałku będziemy zbierać naszą drużynę, która w wielkim finale 4 lipca zagra na PGE Narodowym. Słuchajcie, to będzie naprawdę niezła akcja. Zaglądajcie na SK.pl, słuchajcie nas uważnie, zwłaszcza, że nagrodą główną w tym całym mundialowym szaleństwie w Radiu SK będzie 10 tysięcy złotych.
2: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR+. 3 napędy, 1 cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
13: Callum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Callum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To będzie ostatnia reklama. Jeszcze raz!
5: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
16: I po reklamie.

Może i mamy w kraju małe ochłodzenie, ale od hitu Karol G od razu jakoś tak cieplej się robi. 28 minut po godzinie 17, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz, no i teraz mam nadzieję, że razem, bo czas na was. 664-402-302, dzwonicie do mnie, no i odpowiadacie na moje pytania. Słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak u was dzisiaj z refleksem i formą. 664-402-302, dzwońcie.

0: AM, 3, 2, 1.
1: Mleko pić.
0: Dobra, zaliczam mleko pić. No dobrze, dobrze. W kibice jakieś inne napoje też piją, ale o mleku jeszcze nie słyszałem po raz pierwszy. Dobra, to lecimy dalej. Przedmiot, którego często używasz na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie mów, że
1: miska.
0: Mleko. Miska! Okej. Okay. Czy to jest miska wielofunkcyjna, że w zależności od pory roku, albo pory dnia, albo pory tygodnia spełnia bardzo różne funkcje?
1: Tak.
0: Nie będę pytał jak.
1: Uniwersalna.
0: Dokładnie, uniwersalna, wielofunkcyjna. No to jeszcze jedno. Słowo, którego nie chcesz już dzisiaj słyszeć na pierwszą literę twojego imienia.
1: Marudzenia.
0: A to ładne. No to ja nie będę już dłużej marudził, tylko gram nowość od Gipsa i Kukona. To jest hit pod tytułem Ty masz. A ty masz ode mnie eskowe gadżety, Marek.

0: Italo Disco The Colors na antenie Radia SK. 24 minuty nam zostały do godziny 18. W sprawie mundialu poniekąd odezwała się słuchaczka na Messengerze Radia SK.
1: Jestem chyba jedyną na świecie osobą, która jest w stanie podbiec, kopnąć powietrze obok piłki, potknąć się o nie i przywrócić.
0: Dzisiaj naprawdę tutaj w programie Wrzuć na Luz popołudniowym miałem całą ligę mistrzów, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale nie, droga słuchaczko, nie jesteś absolutnie jedyna. Mam wrażenie, że jesteś żeńskim odpowiednikiem mnie. Dracula, Tame Impala i Jenny, już za kilka chwil będzie jeszcze Katy Perry przed godziną 18. No i jeszcze nowość od Kuby i Kuby wam zagram. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
15: Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza na trzeci Morski Festiwal Nauki. 11 i 12 czerwca poznasz świat zaawansowanych technologii i nowoczesnych symulatorów. Odwiedzisz specjalistyczne laboratoria, sprawdzisz, jak działa łączność morska i zobaczysz widowiskowe otwarcie tratwy ratunkowej. A 13 czerwca piknik morski, stanowiska naukowe i służb mundurowych, morskie atrakcje, grill, szanty i wspólne świętowanie nauki. Poczuj powiew nauki od strony morza. Zapisy i więcej informacji na umg.edu.pl. Projekt dofinansowany z budżetu państwa, przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
20: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
21: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
22: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Przestań grzewać tym mikrofonem, bo przekręcisz.
1: Lubię czasem sobie pomajstrować.
0: Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Stygnie lato, to jest ich nowy hit. No u nas jest zróżnicowanie imiona, jeśli chodzi o imiona.
2: Ale nazwiska Michał i Rafał.
0: Hanczak Adamczak.
2: Hanczak Adamczak.
0: Dwa kije.
2: Nie idźmy w to.
0: Nie idźmy w to, nie. A w sumie, patrz, jakby na przykład twoja siostra albo moja wyszła za jakiegoś Amerykanina o nazwisku Norris, to by było Hanczak Norris i Adamczak Norris.
2: Mogło tak być. Mm.
0: Imprezka za chwilę. Zostańcie ze Eską. Hanczak, do usłyszenia, do jutra.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
19: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
13: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
5: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: No i co tu dużo mówić, deszcz przez cały dzień dzisiaj w Trójmieście. Wiatr powiewa z kierunków północno-zachodnich z umiarkowaną siłą. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1014 hektopaskali, a termometry wskazują od 13 do 15 stopni. Później wieczorem jest szansa na rozpogodzenia, a noc zapowiada się bezchmurna. Jutro rano zobaczymy więc nieco słońca, ale w piątkowe popołudnie znów przydadzą się parasole. Na termometrach jutro do 16 stopni. W weekend burze i mocniejszy wiatr, a temperatura wyniesie około 18 stopni.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Ewakuacja Pentagonu to po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów.
22: SK Sport News.
21: Już o 21.00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
23: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
21: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
22: SK Trójmiasto News.
11: Krzysztof Płowecki. To jeden z ważniejszych momentów dla naszego regionu. W środowe popołudnie Senat przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza. Teraz, by weszła ona w życie, potrzebny jest podpis prezydenta.
24: 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję.
11: Mówi Magdalena Czerzyńska-Jachim, prezydent Sopotu. Od 15 czerwca rusza Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku. W tym czasie prawnicy, psychologowie i doradcy ekonomiczni ruszą w teren, aby pomagać mieszkańcom zmagającym się z długami. Szczegóły na stronie miasta.
22: Imprezka.
25: Imprezka. Imprezka.
26: Imprezka. Prawie 3 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy imprezkę w Radiu SK. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to co, to rozpoczynamy razem ten mundial wspólnie, ale my nasze skowy, taki swój, też będziemy mieli. And the Dust, Cherries i Zakaria, taki jest muzyczny początek.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK w naszej imprezie 11 po 18. Czwartek już mamy. Wiadomo, że w czwartek jest zdecydowanie lepiej o tej porze niż w poniedziałek. Wiadomo, że jeszcze tylko piąteczek, a nawet może nie cały, bo może jutro coś się wydarzy, że wcześniej wyjdziemy do domu. No i już witamy się z kolejnym weekendem, a mam nadzieję, że ten weekend, który się zbliża, to dla was będzie czas pełen przyjemności. Mam też taką nadzieję, że wydarzenie sportowe, mimo że bez udziału biało-czerwonych, które rozpoczyna się dzisiaj, tutaj mam na myśli Mundial, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, też was jakoś tak trochę optymizmem napawają, no bo wiadomo, to się nam zawsze kojarzy z czasem wolnym, z latem, z wakacjami, a te też już za chwilę. Łapmy kontakt, dajmy sobie znać, co tam u nas, jak ten czwartek w pracy minął, jak minął w szkole, jak minął na uczelni, ewentualnie jak jeszcze będzie mijał, jakie macie pomysły na kibicowanie, w ogóle jakie macie przeczucia co do tych Mistrzostw Świata, kto będzie mistrzem, kto może finalnie sięgnie po główne trofeum, też możemy sobie poprzewidywać trochę. Dajcie znać, krótko mówiąc, w każdej sprawie, w jakiej tylko chcecie, bo od tego tutaj jesteśmy, żebyśmy się jakoś razem wspierali, jeżeli takiego wsparcia potrzebujecie. 664-402-302, tutaj można SMS-owo, można też, a nawet trzeba, z głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o plan muzyczny na najbliższe chwile, to będzie Dua Lipa, Training Season, to za moment, bo teraz już Eminem i Lose Yourself w Radiu SK.

0: To jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie. Ilenium i Ellie Goulding na wokalu. Don't Want Your Love już za nami. 22 minuty po godzinie 18. Okazuje się, że pomysły na weekend są też inne niż takie, o których ja mogłem w ogóle pomyśleć. Kto by w ogóle przewidział, że można i tak szlachetnie? Radek w tej sprawie.
1: Siema SK, a jeśli ktoś dzisiaj oddał krew, jutro ma wolne, bo są dwa dni przecież przewidziane, to już ma weekend teraz. Tak można żyć.
0: No pewnie, że można. Pozdrawiamy. Trudno się nie zgodzić. Radek w ogóle wielki szacun za oddawanie krwi, niskie ukłony, ale mało tego, że już dzisiaj ma wolne, już ma weekend, to ten ktoś ma jeszcze dużo czekolady.
2: Reklama. WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
6: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
5: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
10: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
13: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
14: I po reklamie.

0: Tabletka, ona nas tak czaruje, robi te rewelacyjnie i my to lubimy, prawda? Komu miałabym powiedzieć w Radiu SK w imprezce? To są hity na czasie, 23 minuty pozostały do godziny 19. Jeżeli jest w was jakiś taki wielki dąs na rzeczywistość mundialową tych oficjalnych mistrzostw świata, że nasi nie dali rady, że się nie zakwalifikowali, że co to za mistrzostwa świata bez biało-czerwonych, komu my tam będziemy kibicować? No słuchajcie, nos do góry, bo są inne mistrzostwa nasze eskowe, które sobie sami zorganizowaliśmy i nazywa się to SK Karniaki Cup, a z nami jest Sławek Peszko, czyli to będzie naprawdę fajna impreza. Moi drodzy, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żebyście weszli na sk.pl, no i tam oczywiście napisali nam, dlaczego właśnie wy zasługujecie na to, żebyśmy was powołali do naszej eskowej ekipy. I jak do was zadzwonimy i traficie na antenę eskową, to będzie zadanie od Sławka Peszki, czyli tekst Sławka z wygwizdanym jednym słowem, które wy będziecie musieli odgadnąć. O, to na przykład może brzmieć tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i jak odgadniecie, co tam zostało wygwizdane, to macie szansę na udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z nagrodą główną 10 tysięcy złotych na wspólną zabawę z nami SK w loży VIP-owskiej, na tysiaka kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to jest chyba niezła sprawa, co? Więc zachęcam, wchodźcie, sprawdzajcie temat sk.pl, no i tutaj się oczywiście zgłaszajcie, a co najważniejsze, te zgłoszenia są za darmo. Zaczynamy już w poniedziałek.
2: Reklama. Najtańszy samochód to nie ten, który kosztuje najmniej przy zakupie. To ten, który kosztuje mniej przez kolejne lata użytkowania. Dlatego coraz więcej kierowców wybiera Toyota CHR w salonach Toyota Carter Chodzeń. Hybrid, plug-in hybrid, nowa elektryczna CHR Plus. Trzy napędy, jeden cel, niższe koszty użytkowania, bo każdy oszczędza inaczej. Odwiedź Toyota Carter Chodzeń w Gdańsku lub Kowalach albo sprawdź ofertę na lubietoyota.pl. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Gdynia Władysława 4, 41. Wejdź na spyshop.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: Kalum Scott. Już 1 sierpnia w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Romantyczny wieczór pełen emocji, wzruszeń i największych hitów. Kalum Scott. Na żywo. 1 sierpnia Sopot. Bilety na biletinfo.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowe, zwinne i zaskakująco przestronne. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
16: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że obowiązki tego czwartku jakoś was tak nie wypłukały z energii totalnie i jeszcze teraz na powrocie do domu, ewentualnie jeszcze w tej fajniejszej części dnia będzie ogień, prawdziwy fire, fire, tak trochę w temacie, to jest Eska, to jest imprezka, 5 minut i będzie godzina 19, dzisiaj startuje mundial, to jest wydarzenie sportowe, które wiąże się z jakimiś emocjami i przeżyciami, każdy z nas ma jakieś wspomnienia z którymś tam z mundiali, a tych historii no już trochę było. Ja pamiętam ten z 1998 roku, finałowy mecz Francja-Brazylia, kiedy Francja pokonała Brazylię 3-0 i nawet minuty tego meczu nie widziałem, ale jakoś tak go kojarzę tylko dlatego, że właśnie tego dnia i właśnie o tej porze miałem 18 urodziny i wiecie co się działo jak się ma 18, nie? To chyba nie muszę wam tłumaczyć. Ale jeszcze jest wspomnienie mundialowe, Żanety?
1: Dokładnie pamiętam mistrzostwa w 2006, czyli 20 lat temu, gdy wygrali Włosi, byłam wtedy w ciąży i wytypowałam ten właśnie wynik. W ogóle wcześniejsze wyniki też, każdy mój typ był 100% trafny. A w tych mistrzostwach typuję Meksyk, bo to będzie nieco Meksyk jak wygrają. Pozdrawiam, Żaneta.
0: No to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli chcecie tutaj, moi drodzy, pójść tym typem Żanety, to uwaga, bo ona potem doprecyzowała i dostała jeszcze wiadomość. Uwaga, teraz nie jestem w ciąży.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
8: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
12: W drugiej alejce po prawej.
11: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
12: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
12: No jasne.
13: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki. Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
16: I po reklamie.
17: SK Trójmiasto. Na czasie.
18: Gdy jedni już zasną, inni biegowo będą obchodzić Święto ulicy Świętojańskiej. W nocy z 19 na 20 czerwca odbędzie się nocny bieg świętojański, który po zachodzie słońca przemknie ulicami Gdyni. W ramach startów odbędą się zawody dziecięce, młodzieżowe i marsz Nordic Walking. Do zawodów będzie można zapisać się jeszcze w dniu biegu w godzinach od 14 do 23 w biurze zawodów, które zlokalizowane będzie przy Polsat Plus Arenie w Gdyni. Trasa biegu głównego liczy 10 km, a start 19 czerwca punktualnie o 23.59.
19: Muzyką się żyje.
0: To już jest ten wieczór. Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I chociaż to sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Lada chwila w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burnaboyem nagrała hymn tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. Jutro pierwsze mecze w Stanach i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future, z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpi wtedy Madonna, Shakira, BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na naszej stronie, na sk.pl. I jeszcze pst, mam dla Was niespodziankę. To już w tej godzinie do kogoś z Was trafią bilety, nie, spokojnie, nie na mundial, ale na koncert Black Eyed Peas, który w najbliższą środę w ramach Warsaw Music Festival.
20: Impreza.
0: Gdybyście mieli chrapkę na te bilety, zapraszam na sk.pl, tam są szczegóły i tam się możecie zgłosić do zabawy. A gdybyście mieli chrapkę na kolejne imprezkowe hity na czasie, bardzo proszę. Damiano Dawid, Kygo, Billie Eilish i Alok z The Chainsmokers. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dobry wieczór, dzień dobry.

0: żeby wam nie umknęło, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to w to możemy iść na ślepo. Każda zabawa jest dobra, prawda? I każdą lubimy. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle, już za nami torecka imprezka i hity na czasie i 15 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ludzie, którzy przed nami muzycznie, czyli Mighties i Alien BSC, nie sami, bo z nimi jeszcze For Money, tym razem dadzą nam utwór zatytułowany Deszcz. Wcześniej poznaliśmy Mighties'a i Aliena oczywiście z takiego numeru jak chociażby VIP, a telewizyjnie dali nam się poznać z udziału w programie Must Be The Music. Kojarzycie? Kojarzycie? No to teraz ta nowość właśnie od nich, o której już wspomniałem, jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, no właśnie. Może to będzie wielki hit? No to już zależy w sumie od was, ale róbcie głośniej.

0: 29 minut zostało do godziny 20. To jest Radio SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, a my teraz się absolutnie bezwstydnie wpraszamy do kuchni Moniki, skąd pachnie kolacją, ale taką, moi drodzy. Cześć Monia, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: To co tam przyrządzasz, co tam pichcisz w swojej klimatycznej kuchni? Opowiadaj. Naród nam ochoty na to.
1: Jajeczka poszę ze szparagami.
0: O matko. Co za uczta. Słuchaj, no dobrze, to już wiemy, co jest u ciebie w kuchni i czym ta kuchnia pachnie i wszystkim teraz ślinka cieknie, ale wiemy, że w twoim pokoju, w tym rodzinnym domu czas się zatrzymał. On przypomina czasy gazetki Brawo i podobno tam cały czas wisi plakat z Black Eyed Peas. Czy to prawda?
1: Tak, tak, jeszcze z Fergie.
0: O proszę, ale słuchaj, jaki ty masz, bo ty wiem, że masz więcej wspomnień związanych z tym zespołem, opowiadaj.
1: Tak, mieliśmy w szkole kiedyś konkurs taneczny i właśnie do piosenki Pump It tańczyłyśmy układ z koleżanką.
0: Pamiętasz cały czas ten układ?
1: Pół na pół, jak się uda, to odwzorujemy.
0: A jak koleżanka ma na imię, z którą tańczyłaś ten układ?
1: Daria.
0: Czy wy z Darią cały czas macie kontakt ze sobą, czy to jest takie wspomnienie lat szkolnych teraz, a ten kontakt gdzieś tam się urwał?
1: Mamy kontakt cały czas.
0: No dobra, to pozdrów Darię koniecznie od całej Eski. Słuchaj, a w takim razie z kim pojedziesz na koncert Black Eyed Peas, który już w środę w Warszawie na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival? Kogo ze sobą zabierzesz?
1: No właśnie ją bym zaprosiła, mam nadzieję, że pojawi się w Warszawie.
0: Słuchaj, no oczywiście, że tak, bo takie podwójne zaproszenie na Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival jest twoje.
1: O Jezu, super! Mam nadzieję, że Daria nas słucha i że już wie, że pojedzie.
0: A ja mam nadzieję, że będziecie mogły sobie dziewczyny ten układ przypomnieć i go odtworzyć pod sceną, kiedy Black Eyed Peas na scenie, wiadomo.
1: Ja również.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę. Widzimy się na Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival już w środę. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia.
0: A komu się nie udało dzisiaj, proszę się nie smucić, może się udać jutro. W gorącej 20 będą do zgarnięcia jeszcze takie bilety, ale nie tylko, bo też do zgarnięcia, uwaga, szansa na spotkanie z zespołem, więc cały czas działajcie na sk.pl.
2: Radio SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK, Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive.

0: Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50/50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
5: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Shimajo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Shimajo Sushi Bar, Gdynia Parkowa 1, sushi-gdynia.pl.
6: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... To i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
7: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

Jak świat filmowy splata się ze światem muzycznym, to wychodzą właśnie takie przyjemne rzeczy. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK, to są hity na czasie, to jest imprezka 12, nie no dobra, bądźmy dokładni 11 minut i będzie godzina 20. Pamiętajcie, że my, SK i Sławek Peszko, będziemy mieć dla was SK Karniaki Cup, czyli na PGE Narodowym będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych w ramach tego wydarzenia, ale najpierw, żeby dołączyć do naszej ekipy, do naszej jedenastki, no to musi wam się udać, a wy musicie chcieć. Szczegóły macie na sk.pl i tam też możecie się zgłaszać. Tymczasem ja rzucam prawym okiem na to, co dzieje się w Meksyku. Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 właśnie się rozpoczęła, właśnie ruszyła. Słuchajcie, może wam takie skojarzenie przyszło do głowy, no bo to wiadomo, mistrzostwa mamy i w Kanadzie, i w Stanach, i w Meksyku, że o, Meksyk, no właśnie, meksykańska fala znana ze stadionów i imprez piłkarskich, a tutaj okazuje się, że wbrew swojej nazwie, meksykańska fala narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. Po raz pierwszy została zorganizowana i sfilmowana 15 października w 1981 roku na stadionie w Oakland, a spopularyzowana nieco później na całym świecie właśnie dzięki transmisjom z mundialu. 86 rok to był mundial w Meksyku, tak, tak, oni już mają wprawę w organizacji tego rodzaju wydarzeń. No, coś mi się wydaje, że meksykańskiej hali na stadionach brakować nie będzie. A u was w domu? Teraz nie będzie nam brakować Lady Gagi. The good girl in your tree.

0: Radek, który odezwał się do nas wcześniej, który dzisiaj krew oddawał, szlachetny czyn, popieramy. Ja powiedziałem, że pewnie jest mu fajnie, bo mnóstwo czekolady dostał i on nam podesłał sprostowanie. Dwie paczki orzechów, jedną czekoladę i soczek jabłkowy w kartoniku. No, na moim głodzie w tym momencie to i za to bym złoto oddał. Bibi Rexa, David Guetta, Seth Gerrard, to jest SK, to jest imprezka. 4,5 minuty i będzie godzina 20.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to. To. I to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
12: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
13: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
14: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
15: Co ty taki zakręcony?
16: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
15: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
16: Co? Tak szybko?
15: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
16: Czekaj.
15: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
16: Gdańsk, Dmowskiego 16A. Gdynia, Armii Krajowej 30.
15: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
17: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
18: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowskiej czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowskiej specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
19: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
20: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
21: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 100%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
22: Szukasz auta do pracy? Teraz samochody dostawcze Opla w wyjątkowych ofertach dla firm.
21: Combo Cargo już od 69 900 zł netto. Vivaro od 89 900 zł netto. A elektryczne modele nawet w cenie diesla. Do tego atrakcyjny leasing, wynajem i pakiety ubezpieczeń już od 0,5% wartości pojazdu. Opel Dostawcze. Gotowe na każde wyzwanie Twojego biznesu. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź ofertę już dziś.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
22: I po reklamie.
23: SK Trójmiasto. Na czasie.
24: Nie wszystko, co ważne, zostało zapisane oficjalnie. Letnica, nieoficjalna historia dzielnicy, to wydarzenie o kronikach, ukrytych narracjach, głosach z archiwum i historii, która nadal może wybrzmieć inaczej. Dlatego Gdański Archipelag Kultury zaprasza do Letnicy właśnie na wydarzenie, które wydobywa lokalne opowieści z ciszy i stawia je w centrum. Punktem wyjścia będą dawne kroniki szkolne. Ich język, przemilczenia, emocje i ślady codzienności zapisane między wierszami. To nie tylko powrót do przeszłości, ale próba przeczytania jej na nowo przez wykład, performatywne czytanie i spacer dźwiękowy po dzielnicy. Wydarzenie w Gamma GAK 12 i 13 czerwca, a wstęp jest darmowy.
25: Muzyką się żyje.
26: Dosłownie przed momentem na ceremonii otwarcia mundialu tegorocznego wystąpiła Shakira i zaśpiewała hymn mundialu Daj, Daj. A co u nas w Polsce? A u nas Oki ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Porsiadło. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Ten kawałek usłyszymy już o północy. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zaria, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. Całą listę znajdziecie na sk.pl, a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych są Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Także w lipcu do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie zagra zespół Hertz. Na żywo usłyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie, Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Żadne bilety z kolei nie są potrzebne na koncerty z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, a tam na scenie m.in. Beata i Baim czy zespół Piersia. Więc będzie zabawa, będzie się działo. No i w sobotę i w niedzielę koncerty poprowadzi nasz człowiek, Kasia Węsierska.
27: Imprezka.
28: Imprezka.
27: Imprezka.
26: A ja nazywam się Rafał Adamczak i jestem z wami tutaj dzisiaj w Esce, w imprezce. Dajcie znać, co u was słychać, jak ten czwartkowy wieczór się układa. Czekam na głosówki na Messengerze, no i gram Eben Hearts. Tak zaczynamy później męskie granie tegorocznych hymnów.

to od Piotrowski, to bardzo proszę przywrócić się teraz do porządku. James Hype, ten, który zagra w SK Live Remix dla was jutro. Jego set od godziny pierwszej w nocy, SK Live Remix. W każdy piątek odpalamy o godzinie 20. Przypominam, o pierwszej w nocy będzie grał dla was James Hype, właśnie gość, który za nami w eskowej imprezce. Kwadrans po godzinie 20. Oczywiście Mistrzostwa Świata. To jest teraz to, o czym mówi cały świat, nie tylko ten piłkarski. Oczywiście są różne zakłady związane z tym wydarzeniem. Można obstawiać wszystko. Bukmacherzy się prześcigają, mam wrażenie, w wymyślaniu różnych dziwnych zakładów. Wyniki meczów to jest jedno, ale wyobraźcie sobie, że nawet można było obstawiać, czy podczas ceremonii otwarcia Shakira będzie miała na głowie sombrero, czy kibice wykonają meksykańską falę oraz czy na scenie pojawi się pies Chihuahua. No to ceremonia otwarcia za nami, teraz już wiecie, jakie są odpowiedzi na te pytania. Inni są smutni, inni może uśmiechnięci, jeżeli w ogóle w to weszli. Sombr i 12 to 12 muzycznie już teraz w Radiu SK, później będzie Sean Paul razem z Alexis Jordan, Got to Love You.

0: Mundial jest ogromnym wyzwaniem logistycznym również dla samych kibiców, no bo przemieszczać się, jeżeli chcą zobaczyć kilka meczów, a odległości ogromne, no to rzeczywiście. Słuchajcie, Meksyk RPA, to jest 121. Pierwszy mecz otwarcia tego Mundialu, ale jak my jutro rano otworzymy oczy, to już będziemy po drugim meczu, który o 4 rano dokładnie naszego czasu Korea Południowa grać będzie z Czechami. Tak to dokładnie wygląda. Co tam Mundial? Co tam Mistrzostwa Świata? My tutaj ze Sławkiem Beszko też robimy niezłe zamieszanie. Słuchajcie, możecie do nas dołączyć, do ekipy, do naszej ekipy, która weźmie udział w SK Karniaki Cup. To wydarzenie planowane jest na 4 lipca na PGE Narodowym. Tam będziecie mogli zawalczyć o 10 tysięcy złotych, ale najpierw dajcie znać, zgłoście się na SK.pl i przekonajcie, że to wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, więc działajcie, SK.pl, tu macie wszystkie szczegóły, tutaj sprawdzicie, o co chodzi w naszej zabawie i tutaj się zgłosicie, a zaczynamy od poniedziałku. I ja mam teraz taki pomysł, słuchajcie, ponieważ Sławek Peszko dołącza jakoś na ten czas naszych mistrzostw eskowych do naszej drużyny, to co by wy byście Sławkowi powiedzieli tak na powitanie i na zachętę? Nagrajcie to w głosówce, sprawdzimy. Na pewno Sławkowi przekażemy. Co byście powiedzieli Sławkowi Peszce właśnie na powitanie w naszej jaskowej drużynie? A zaczynamy z nim zabawę już w najbliższy poniedziałek. Ja czekam na głosówki.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
9: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Motor Centrum w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak 4/8.
10: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Gdańsku robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 15 czerwca. Gdańsk, Heweliusza 11.
11: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oczaruje panią i pana ulica Zaczarowana. Bo tu właśnie przy Zaczarowanej w Rotmance, w sąsiedztwie Pruszcza Gdańskiego i zaledwie 10 km od centralnej części Gdańska, mieści się osiedle Atut od dewelopera Inpro. Zapraszamy na rodzinne dni otwarte 13 i 14 czerwca od 10 do 15. W programie prezentacja inwestycji oraz korzystny harmonogram opłat. 10% wartości mieszkania przy podpisywaniu umowy, reszta przy odbiorze. Szczegóły na inpro.com.pl.
15: I po reklamie.

Na takie klasyki u nas zawsze będzie miejsce, bo to hity zawsze na czasie w Esce, w imprezce. Kwadrans przed godziną 21. Zaraz Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Będzie też Jonathan Bledka i Gibbs. I na pewno jeszcze w imprezce dzisiaj Olivia Rodrigo. A jako, że my zbliżamy się do fajnego wydarzenia i naszych mistrzostw, gdzie Sławek Peszko będzie z nami. I oczywiście wielkiego finału Esca Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, gdzie będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. No to postanowiłem, żebyśmy Sławka w naszych szeregach powitali i poprosiłem was o takie powitania i wasze wiadomości, które Sławkowi będziemy mogli przekazać. I Bartek wysłał wiadomość pod 664 402 302. Forma przemija, twoje anegdoty nigdy witamy. I jeszcze Zbyszek. Twoja kariera jest jak dobry serial, nie każdy ogląda, znają wszyscy i trudno się nie zgodzić. Do tego oczywiście wielkie oklaski powitalne, ale mam nadzieję, że Sławek będzie miał okazję przywitać i powitać was osobiście niebawem, więc zasłuchujcie koniecznie. No a temat SK Karniaki Cup koniecznie zgłębiajcie na sk.pl, badajcie, no i nie czekajcie, zgłaszajcie się. No bo po co czekać, prawda? 14 minut i będzie 21.

Właśnie wiem, jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: To jest taki pierwszy moment na tym mundialu, kiedy właśnie reprezentacje Meksyku i RPA wychodzą na boisko, żeby rozegrać mecz otwarcia, czyli pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026. A my powoli naszą imprezkę czwartkową zamykamy, ale to nie znaczy, że ten dzień się kończy. Ja wam życzę, żeby jeszcze mnóstwo przyjemności was spotkało, żeby jeszcze było fajnie, a wierzę, że tak będzie. Olivia Rodrigo muzycznie Drop Dead już za nami. Hitów na czasie w Radiu SK nigdy nie brakuje. Rafał Adamczak, ja wam dziękuję za dzisiaj i naprawdę fajnego w dalszym ciągu czwartkowego wieczoru wam życzę.
1: Peace.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Gdyni robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 16 czerwca. Gdynia, ulica Leszczynki 156.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Nie wciskamy klamek. Dajemy całe drzwi w promocji. Tylko teraz w Belpolu rabat minus 50% na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe DRE. Nasi doradcy pomogą w wyborze oraz w organizacji pomiaru i montażu. Zapraszamy do naszych sklepów w Gdańsku i Gdyni. Szczegóły i regulamin na bel-pol.pl.
12: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
14: SK Trójmiasto. Na czasie.
15: Gdynia pod pełnymi żaglami. Od 20 czerwca aż do 31 lipca Gdynia będzie gospodarzem 27. edycji prestiżowego festiwalu żeglarskiego Gdynia Sailing Days. W wydarzeniu wezmą udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy z całego świata. Program obejmuje liczne regaty, a w tym Mistrzostwa Świata klasy mikro i młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Match Racing. Odbędą się również krajowe zawody, m.in. Puchar Miasta Gdynia, Mistrzostwa Polski w sprincie, czy regaty dla klas olimpijskich. Dla dzieci zaplanowano puchar trenerów, a festiwal zakończy festiwal prezentujący najnowsze jachty i technologie.

0: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze cię widzieć, to ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój Pierwszy Raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem. Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce!
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5: SK Trójmiasto News.
6: ORP Orzeł. Nazwa, którą w Trójmieście zna prawie każdy, a jego historia to gotowy scenariusz filmu.
7: I to filmu, który zaczyna się daleko od Gdyni. Orzeł powstał w holenderskiej stoczni Deschelde we Vlissingen. Zwodowano go w połowie stycznia roku 1938. To był pierwszy okręt nowego, polskiego typu orzeł.
6: Czyli polski okręt, ale zbudowany za granicą. Z braku możliwości czy z wyboru?
7: Z konieczności. W latach 30. polskie stocznie nie były w stanie zbudować dużego, nowoczesnego okrętu podwodnego, a Niemcy i Związek Radziecki szybko rozbudowywały floty. Polska potrzebowała silnych jednostek o dużym zasięgu, zdolnych działać długo bez wsparcia baz. Orzeł miał wyporność nawodną około 1100 ton, w zanurzeniu ponad 1470 ton i na powierzchni osiągał prawie 20 węzłów.
6: A jak wyglądało uzbrojenie?
7: Podstawą były torpedy, 20 sztuk w wyrzutniach kalibru 550 mm z możliwością użycia brytyjskiej.

0: Moment narodzin orła? Wodowanie, pierwsze próby? To zawsze buduje legendę.
1: Wodowanie odbyło się 15 stycznia roku 1938 we Vlissingen. Była polska delegacja, władze holenderskie, marynarka, stocznia. Matką chrzestną została Jadwiga Sosnkowska. Po przecięciu liny okręt zatrzymał się na pochylni. Holownik nie dał rady go ruszyć. Dopiero dwie ciężkie lokomotywy ściągnęły orła do wody.
0: Potem próby, poprawki, testy torpedowe.
1: Montaż wyposażenia trwał ponad pół roku. Próby morskie na wodach holenderskich i norweskich ujawniły mankamenty. Na przykład przy 15 węzłach nie dało się otworzyć wrót dziobowych wyrzutni. Na próbach orzeł osiągnął niecałe 19,5 węzła zamiast 20, za co naliczono stoczni karę 16 tysięcy florenów.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Trójmiasto.
0: I wreszcie podniesienie bandery.
1: Polską banderę wojenną podniesiono 2 lutego roku 1939 we Vlissingen. Dowództwo objął komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski. Do Gdyni orzeł wszedł 7 lutego, a 10 w święto marynarki wojennej stał przy skwerze Kościuszki. Według prasy około 30 tysięcy osób. Podkreślano, że to okręt ufundowany przez społeczeństwo.
0: Czyli symbol nowoczesnej Polski nad morzem. A kilka miesięcy później wojna.
1: W marcu 1939 orzeł i cały dywizjon okrętów podwodnych postawiono w stan podwyższonej gotowości. Ćwiczono na Zatoce Gdańskiej i południowym Bałtyku. Pływanie w zanurzeniu, strzelania torpedowe i artyleryjskie. Plan Worek zakładał, że 5 okrętów, w tym orzeł, utworzy zasłonę wokół Półwyspu Helskiego. Ale bez systemu rozpoznania i osłony każdy okręt był zdany na siebie.
0: I wybuch wojny zastaje orła w porcie na Oksywiu.
1: 1 września rano okręt cumował przy północnym molo. Część załogi była w domach, dowódcy nie było na pokładzie. Rozkaz wyjścia w morze przyszedł około 5:30. Orzeł wyszedł dopiero około 7:00. Dostał sektor wewnętrzny Zatoki Gdańskiej. Pierwsze dni spędza głównie w zanurzeniu, unikając lotnictwa.
0: I pierwszy poważny zgrzyt. Niewykonany rozkaz ataku na pancernik Schleswig-Holstein.
1: Dowództwo chciało, by orzeł czekał pod Gdańskiem na wyjście pancernika. Kłoczkowski uznał, że jest za płytko, a depesza niejasna. Ataku nie było, co pokazało napięcie między dowództwem a dowódcą okrętu.
0: Potem decyzja, która zaważyła na całej historii orła. Samowolne odejście spod polskiego wybrzeża.
1: 4 września Kłoczkowski decyduje, że orzeł opuści Zatokę Gdańską i pójdzie w rejon Gotlandii, nie informując dowództwa. Po drodze okręt jest atakowany bombami głębinowymi. Schodzi na 70 metrów. Ma przecieki, ale udaje się uciec. W rejonie Gotlandii pojawia się szansa ataku na niemiecki zbiornikowiec Bremen. Oficerowie chcą strzelać, dowódca odmawia.
0: I wchodzi wątek zdrowotny. Kłoczkowski zaczyna się źle czuć. Mówi o zatruciu. Podejrzewa się go o symulowanie.
1: Od 2 września skarży się na żołądek. Nie jada w mesie. Ma własny zapas żywności. Wychodzi na pokład, siada przy kole ratunkowym. Stan się pogarsza. Przestaje jeść. Pije tylko herbatę. Pojawia się dezorientacja. Później zezna, że brał chininę w zbyt dużych dawkach. Zastępca, kapitan Jan Grudziński, melduje do dowództwa, że dowódca nie jest zdolny do służby.
0: Dowództwo daje wybór. Neutralny port albo Hel.
1: Można było wysadzić dowódcę w porcie szwedzkim lub fińskim i kontynuować działania pod dowództwem Grudzińskiego. Albo ostrożnie podejść na Hel po zmianę dowódcy. Kłoczkowski zwleka. Odrzuca propozycję zejścia na łodzi pod Gotlandią. Nie chce oddać dowództwa. 13 września wybiera Tallinn, tłumacząc to potrzebą pomocy lekarskiej i naprawy sprężarki. 14 września wieczorem orzeł staje na redzie Tallina i zgłasza się do stacji brzegowej.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Trójmiasto.
0: I tu zaczyna się jeden z najbardziej filmowych epizodów w historii polskiej floty. Internowanie i ucieczka z Tallina.
1: W nocy na pokład orła wchodzą estońscy oficerowie. Słyszą: chory dowódca, uszkodzona sprężarka. Zgadzają się na wyokrętowanie Kłoczkowskiego do szpitala i na naprawę, ale po inspekcji stwierdzają, że uszkodzenia nie są poważne. W świetle prawa neutralności okręt powinien zostać internowany.
0: Orzeł zostaje wciągnięty do basenu portu wojennego, rozbrajany, zabiera mu się mapy, dziennik, amunicję, torpedy.
1: Załoga zostaje na pokładzie. Polskie władze dyplomatyczne protestują bez skutku. Z Warszawy przychodzi rozkaz. Podporządkować się decyzji. Zniszczyć tajne dokumenty. Oficerowie palą szyfry i mapy z polami minowymi, a jednocześnie zaczynają myśleć o ucieczce.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Trójmiasto.
0: Plan jest prosty. W nocy obezwładnić strażników, zgasić światła, wyrwać się z basenu i uciec na pełne morze.
1: Wykorzystują to, że Estończycy potrzebują ich pomocy przy rozbrajaniu. Sabotują pracę, mierzą głębokość basenu, nadkiełowują cumy. W nocy z 17

0: Na 18 września porucznik Andrzej Piasecki daje sygnał. Bosmani obezwładniają wartowników. Marynarz siekierą przecina kabel zasilający i w porcie gaśnie światło.
1: Brzmi jak scena z kina sensacyjnego.
0: Orzeł zrywa cumy, rusza do wyjścia. Reflektory portowe go łapią, baterie nadbrzeżne otwierają ogień. Okręt wchodzi na ostrogę falochronu, ale załoga zrzuca go z mielizny. Udaje się wyjść na redę, zanurzyć się na około 35 metrach i położyć na dnie Zatoki Fińskiej.
1: Estończycy szukają go okrętami i samolotami, zrzucają bomby głębinowe, ale bez skutku.
0: Cały dzień orzeł leży na dnie, baterie są prawie rozładowane. Po zmroku wynurza się, ładuje akumulatory i wysyła w eter informacje o ucieczce i braku map. Dwóch estońskich marynarzy, obezwładnionych na pokładzie, załoga traktuje jak jeńców i kilka dni później wysadza ich u wybrzeży Gotlandii z prowiantem, pieniędzmi i listem do dowódcy estońskiej marynarki, by obalić oskarżenia o mord.
1: Ucieczka ma jednak poważne konsekwencje polityczne. Związek Radziecki wykorzystuje ją jako pretekst do nacisku na Estonię.
0: Radzieckie radio ogłasza rzekome ataki nieznanego okrętu podwodnego na statki Metalist i Pionier. To inscenizacja, która ma pokazać, że Estonia nie kontroluje swoich wód i trzeba tam wprowadzić radzieckie garnizony. Kilka tygodni później Estonia podpisuje układ o wzajemnej pomocy z Związkiem Radzieckim, otwierający drogę do aneksji.
1: A co z samym Kłoczkowskim?
0: W Londynie Morski Sąd Wojenny oskarży go o zbrodnie przeciw obowiązkowi wierności żołnierskiej. Samowolne opuszczenie rejonu, niewykonanie rozkazów, doprowadzenie do internowania i rozbrojenia okrętu. Zostanie skazany na 4 lata więzienia, degradację i wydalenie z marynarki wojennej. Kary więzienia nie wykonano z powodu wojny, ale wyrok utrzymano po wojnie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Trójmiasto.
3: Wracamy do orła po ucieczce. Okręt jest na Bałtyku. Bez map, bez szyfrów, z wyczerpaną załogą. Co dalej?
0: Kapitan Jan Grudziński postanawia walczyć na Bałtyku, dopóki starczy paliwa, wody i prowiantu, a potem przebić się do Wielkiej Brytanii. Estończycy zabrali mapy, ale przeoczyli spis świateł i sygnałów nawigacyjnych. Porucznik Marian Mokrski rysuje więc własną mapę Bałtyku, tak zwaną mapę Bałtyku numer 1.
1: Na tej mapie orzeł prowadzi patrole między Gotlandią, Olandią i Bornholmem, ale Niemcy wstrzymują żeglugę. Załoga jest coraz bardziej zmęczona, brakuje słodkiej wody, pojawiają się awarie.
0: W końcu Grudziński decyduje. Wychodzimy z Bałtyku. 7 października orzeł kieruje się na zachód, w stronę Sundu. Najtrudniejszy fragment to płytki kanał Drogden.
1: I tu pojawia się słynny manewr z fałszywą banderą.
0: Okręt płynie na powierzchni z ręcznie wykonaną flagą Szwecji na maszcie. Jest za płytko, by się zanurzyć, więc trzeba liczyć, że patrolowcę wezmą orła za szwedzki okręt. Trzykrotnie wchodzi na mieliznę, uszkadza radiostację, ale wychodzi z Sundu, przechodzi Kattegat i Skagerrak, a nawet wychodzi z brytyjskiego pola minowego.
1: I wreszcie Morze Północne i kurs na Szkocję.
0: 12 października orzeł obiera kurs na punkt zborny przy wejściu do zatoki Firth of Forth. Radiostacja jest uszkodzona, ale udaje się ją prowizorycznie naprawić. 14 października okręt melduje się otwartym tekstem. Brytyjczycy wysyłają niszczyciel Valorus, który wprowadza orła do bazy w Rosyw.
1: Polski okręt, który uciekł z internowania, bez map, przez zaminowane ciśniny, dociera do Wielkiej Brytanii. To robi ogromne wrażenie.
0: Orzeł trafia do stoczni w Dundee na remont. Trzeba naprawić dziób, kiosk, śruby, balasty, zamówić w Szwecji brakujące zamki do dział, sprowadzić torpedy z Francji. Załoga odpoczywa, a jednocześnie pojawiają się pierwsze odznaczenia.
1: Generał Władysław Sikorski odwiedza Orła i Wilka, odznacza Jana Grudzińskiego orderem Virtuti Militari 5 klasy, a oficerów i podoficerów krzyżami walecznych. Później król Jerzy VI przyzna Grudzińskiemu brytyjski Distinguished Service Order.
0: Ale jest też zgrzyt. Oficerowie Orła odmawiają podania ręki kontradmirałowi Świrskiemu, uważając, że dowództwo marynarki zbyt szybko opuściło kraj. To napięcie będzie się jeszcze długo ciągnęło.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Trójmiasto.
1: Po remoncie orzeł trafia do drugiej flotylli okrętów podwodnych Royal Navy w Rosyth. Najpierw eskortuje konwoje, potem zaczyna klasyczne patrole podwodne u wybrzeży Norwegii.
0: Styczeń, luty i marzec 40 roku to patrole na Morzu Północnym w pobliżu norweskich fiordów. Orzeł obserwuje ruch statków, słyszy odległe wybuchy, ale nie ma okazji do ataku. Niemieckie jednostki trzymają się blisko wybrzeża, płyną do Narwiku.
1: Przełom przychodzi w kwietniu w czasie kampanii norweskiej.
0: 3 kwietnia orzeł wychodzi na kolejny patrol. 8 kwietnia rano wykrywa statek bez bandery z nazwą Rio de Janeiro i portem macierzystym Hamburg. to niemiecki transportowiec wiozący żołnierzy i sprzęt do desantu na Bergen.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Trójmiasto.
4: Na pokładzie jest ponad 300 żołnierzy i uzbrojenie. Orzeł wynurza się, żąda zatrzymania i dokumentów, ale Rio de Janeiro próbuje uciec na norweskie wody terytorialne.
0: Orzeł oddaje serie ostrzegawcze, celuje z działa. Statek staje, nadaje jednak sygnał radiowy z wezwaniem pomocy. Grudziński ostrzega, za 5 minut torpedowanie, opuścić statek. Niemcy nie reagują. O 11.45 orzeł odpala torpedę.
4: Trafia w prawą burtę, ale statek nie tonie od razu.
0: Zaczyna się ewakuacja. Z norweskiego brzegu płyną jednostki i nadlatują samoloty. Orzeł musi się zanurzyć, ale Grudziński decyduje o drugim ataku. O 13.15 druga torpeda trafia. Rio de Janeiro przełamuje się i tonie. Ginie większość żołnierzy.
4: Norwegowie wyławiają rozbitków. Widzą niemieckie mundury, słyszą o celu rejsu. To jeden z pierwszych sygnałów, że Niemcy szykują inwazję na Norwegię. Meldunek Orła trafia do admiralicji, ale polityczne decyzje nie nadążają za ostrzeżeniem.
0: W kwietniu 40 roku orzeł jest intensywnie tropiony. Niemieckie trałowce, ścigacze i samoloty zrzucają dziesiątki bomb głębinowych. Okręt schodzi na ponad 90 metrów. Pojawiają się przecieki. Mimo to wraca do bazy.
4: Ostatni patrol zaczyna się 23 maja 40 roku. Orzeł wychodzi z Rosyth na Morze Północne do sektora A3. Admiralicja zmienia mu rejon dozoru, ale okręt nie potwierdza odbioru rozkazów.
0: 6 czerwca ma zakończyć patrol. 8 powinien być w Rosyth. Nie wraca, nie odpowiada na wezwania. 11 czerwca kierownictwo marynarki wojennej uznaje go za zaginiony.
4: Do dziś nie wiadomo, co się stało. Najbardziej prawdopodobne jest wejście na niemiecką minę morską z pola Westwall, postawioną na trasach, którymi mógł płynąć orzeł.
0: Istnieją też inne hipotezy. Omyłkowe zbombardowanie przez lotnictwo, friendly fire, awaria podczas zanurzenia, a nawet brytyjskie pole minowe. Brak jednak twardych dowodów, a dokumenty były utajnione przez lata.
4: Dlatego dziś, gdy w Trójmieście mówi się o Orle, wraca temat poszukiwań wraku na Morzu Północnym.
0: Dla wielu to symboliczna sprawa. Odnaleźć miejsce spoczynku załogi, która przeszła drogę od Gdyni, przez internowanie w Tallinie i ucieczkę bez map, aż po walkę u boku Royal Navy. Historia Orła pokazuje ambicje II Rzeczypospolitej i dramatyczne wybory wojny.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Trójmiasto.
5: W tej historii jest wszystko. Społeczna zbiórka na nowoczesny okręt, wielka uroczystość przy skwerze Kościuszki, kontrowersyjna decyzja dowódcy, brawurowa ucieczka Stalina, przejście przez zaminowane cieśniny i wreszcie zatopienie niemieckiego transportowca, które zdradza plany inwazji na Norwegię.
0: A na końcu tajemnica, której na razie nikt nie rozwiązał. Dla mieszkańców Trójmiasta orzeł to część lokalnej tożsamości morskiej. Wystarczy spojrzeć na pomniki, tablice, nazwy ulic.
4: To też przypomnienie, że za każdym okrętem stoją konkretni ludzie. Ci, którzy wpłacali po kilka złotych na Fundusz Obrony Morskiej i ci, którzy potem w ciasnych przedziałach Orła ryzykowali wszystko na Morzu Północnym.
0: Załoga Orła nie wróciła do Gdyni. Ale ich historia wraca tu w opowieściach, w rocznicach i w badaniach nad wrakiem. I jeszcze długo nie da się jej zamknąć jednym zdaniem.
2: SK Trójmiasto News.
6: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Przebieg dosłownie cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. W swoim biegowym CV ma też maraton na Arktyce. O swoich zmaganiach na trasie w 40-stopniowym upale i 50-stopniowym mrozie opowiada w swojej najnowszej książce.
7: Znasz swoje miejsca na podium, ale czy znasz swoje miejsce na ziemi?
8: Nie znam swojego miejsca na ziemi i szukałem go wiele razy. Myślałem, że znalazłem Spitsbergen, że znalazłem Nepal, ale jeszcze może coś innego jest, może coś mnie woła. Szukam cały czas tego i jest to fascynujące.
7: No właśnie, tutaj na stoliku przy nas leży twoja książka. To jest pewnego rodzaju spowiedź?
8: Tak, moja druga książka, 7, tak. Jest to taka jakby spowiedź, jest to podsumowanie mojej takiej najważniejszej maratońskiej przygody, najważniejszej mojej maratońskiej historii, mojego życia. Książka opowiada o przebiegnięciu maratonów na każdym kontynencie, podróżowaniu i połączeniu czegoś takiego przyjemnego z pożytecznym, czyli tej maratońskiej walki, maratońskiej pasji, z czymś bardzo przyjemnym, jakim jest podróżowanie, zwiedzanie, poznawanie świata, poznawanie ludzi i odkrywanie siebie i nowych przestrzeni życiowych.
7: Czyli bieganie to jest pretekst, czy podróże to jest pretekst?
8: Najważniejszym pretekstem jednak było bieganie, bo to było tym takim zaczątkiem, tym od czego się zaczęło, ale do tego doszła ta właśnie otoczka, ten mental, to podróżowanie i to coś, gdzie ja mogę siebie odszukać, siebie odnaleźć, zajrzeć do środka samego siebie.
7: Ale czy człowiek, który pokonał aż tyle, ma jeszcze jakieś sportowe ambicje?
8: Ja myślę, że tak, no bo jak ktoś założył raz buty biegowe i to mu się spodobało i uznał, że to jest pasją, że to jest hobby i faktycznie lubi to robić, to jeszcze czegoś szuka jakichś kolejnych startów, kolejnych wyzwań, może nie na takiej płaszczyźnie typowo wyczynowej, że chce się ścigać, chce wygrywać, chce walczyć o podium, ale chce czerpać to bieganie, realizować tą pasję właśnie tak samemu dla siebie, po prostu zakładając buty i biegnąc w jakiejś imprezie, albo biegnąc bez imprezy, nawet samemu trenując gdzieś.
7: Ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, jak powiedziałeś, że podczas pierwszego studenckiego biegu miałeś takie zwykłe, najprostsze trampki.
8: No tak było. Zwykłe trampki. Kiedyś też był start biegu na orientację w 92 roku, pamiętam, w Puchar Polski Bielsko-Białej. Trzy osoby biegały w jednej parze butów, w korkach, które gdzieś tam kupiliśmy po jakiejś okazyjnej cenie. Jedna osoba przybiegła, dawała drugiej, dawała trzeciej. No to było coś fantastycznego, bo pokazywało, że jednak dzieciaki lubią to robić, mają pasję, mają hobby i nic nie jest w stanie stanąć na przeszkodzie. No tak, ten chłód jednak tam. Arktyka, tak? No, kochany Spitsbergen, biegów nocy, Antarktyda czy Grenlandia to były i to są te miejsca, do których ja zawsze wracam i tam się najlepiej czuję, ale tutaj chciałem pokazać, że również potrafiłem startować, potrafiłem się ścigać i podróżować w ekstremalnie ciepłych miejscach, jak Bangkok, jak Australia, jak Curaçao, jak Jamajka, czy właśnie takiego rodzaju miejsca, gdzie jest plus 30, plus 35, a nawet plus 40 stopni Celsjusza w słońcu.
7: No właśnie, opowiedzmy o twoich poszczególnych imprezach biegowych, o których przeczytamy w książce. Który bieg był tym najcięższy?
8: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina trzecia, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. Tamten maraton, pamiętam, wyszedł bardzo dobrze, bo tam pobiegłem chyba 2,51 albo 2,52, byłem z przodu bodajże piąty i drugi w kategorii wiekowej, ale kosztował mnie tyle sił, tyle energii, że ja dwa dni do siebie dochodziłem, byłem po prostu wypluty, wykończony, no ale szczęśliwy, że przebiegłem maraton w takim fajnym miejscu, w takim oryginalnym miejscu. Pokazałem sobie, pokazałem innym, że jak się coś chce zrobić, to nawet w takich ekstremalnych miejscach można. Można trenować, można startować, można się ścigać. Dokładnie, człowiek ze Spitsbergenu, który kocha chłód. Kolejnym właśnie startem był tak też maraton w Curaçao, który był rozgrywany w listopadzie, tam było około 40 stopni, a 6 czy 7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić, no to potrafi to zrobić, tylko trzeba w to uwierzyć i nie bać się.
7: No właśnie, ale jak przestawić się z tych pogodowych wariacji, tak? Kiedy kochasz chłód, jesteś na Spitsbergenie i nagle jedziesz do Curaçao.
8: Ja myślę, że to jest kwestia mentalu, kwestia ułożenia sobie w głowie. Jeżeli ktoś ma pasję, ktoś coś lubi robić, no to powinien to robić wszędzie. Nie szukać wymówek, nie szukać pretekstów, że się nie da, że będzie ciężko, no bo będzie ciężko. Wiadomo, no to jest dystans maratonu, jest takim dystansem, gdzie zawsze jest ciężko. Ale jeżeli my sobie to ułożymy w głowie, pojedziemy z fajnym nastawieniem, że chcemy przebiec w takim ciekawym miejscu, jak właśnie Curaçao, jak Jamajka, zobaczyć podczas tego biegu trasę, poznać nowych ludzi, no to my to zrobimy. Tylko nie możemy się bać, musimy w to uwierzyć i spowodować taki przyjście takiego natłoku myśli, które powiedzą nam: chłopie, tak? Ty robisz to, co lubisz. Robisz to w bardzo fajnym miejscu, bardzo ciekawym miejscu i robimy to. Nie boimy się, próbujemy.
7: Projekt 7 narodził się już jak przebiegłeś kilka maratonów i stwierdziłeś, że będziesz zbierał te kontynenty, czy to po prostu wyszło w praniu?
8: On się narodził po tym, jak przebiegłem maraton we Frankfurcie w 2,29. Kiedy już ten wynik mój taki sportowy został osiągnięty, tak, to moje marzenie za moje 2,5 godziny zostało zrealizowane i szukałem czegoś nowego. Troszeczkę pobawiłem się w triatlon, a później stwierdziłem, że jednak chciałbym przebiec maraton na każdym kontynencie i na biegunie północnym. Czyli tak jakby 7 plus 1 w gratisie ten biegun. No i to się udało zrealizować. Trwało to kilka lat. Wiele mnie to kosztowało, ale to było cudowne. Tak, to była przepiękna podróż, z której jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem. I zrobiłem to dla siebie, pokazując sobie, że ja to lubię robić. Jednak lubię biegać.
7: No właśnie, w jakim roku to się zaczęło, w jakim skończyło, w jakim udało się dopiąć ten ostatni kontynent?
8: Zaczęło się to chyba właśnie Azją, czyli to był Bangkok 2015. Skończyłem maratonem w Ugandzie i to był 2019 rok. I ten maraton w Ugandzie też był tyle ciekawy, że on miał 44 ponad kilometry. On był w bardzo ciężkim, trialowym terenie. po górkach, po dolinkach i to był fascynujący bieg, bo biegało się przez wioski, gdzie lokalni mieszkańcy, lokalne dzieciaki bez butów, w podartych swetrach, spodenkach biegały, kibicowały nam i przybijały piątki, co było coś takiego niesamowitego, tak? Ja poczułem właśnie to afrykańskie ciepło i ten taki wspaniały klimat tej takiej no, surowej Afryki, tej biedy takiej, ale która jest taką szczęśliwą biedą, bo tam ludzie byli uśmiechnięci, byli szczęśliwi i to było coś fascynującego.
7: Ale te standardy biegów chyba też się różniły.
8: Tak, oczywiście, no duże maratony europejskie, no, to jest jednak takie tip-top, wszystko są dopięte, na ostatni guzik jest tam, widać, że bardzo duży pieniądz położony, a w takich mniejszych imprezach, bardziej kameralnych, tego nie ma, ale chyba te mniejsze imprezy właśnie mają to coś w sobie takiego, że tam warto pojechać, pomyśleć, przystanąć na chwilę, tak, skoncentrować się, troszeczkę pomyśleć o sobie, o tym wszystkim, co nas otacza i poczuć właśnie to maratońskie ciepło i ten maratoński taki w cudzysłowie spokój. Tak, odczuwalno około minus 50, biegun północny, na termometrach na starcie minus 30 kilka i ta temperatura później spadała w dół, także jakbyśmy kończyli, to faktycznie było to minus 40 na termometrze. No ale biegun północny, jest to początek i koniec świata, jest ten tam sam czubek świata, no jest tam zawsze zimno i zawsze będzie zimno, ale to jest coś fascynującego, bo znowu to jest taka przestrzeń, taki czas, żeby zwolnić i pomyśleć o sobie, pomyśleć o życiu, pomyśleć o tym, gdzie my jesteśmy, w jakim się miejscu znajdujemy i podziękować troszeczkę naturze, matce naturze i wszechświatowi, że pozwolił nam tutaj być i eksplorować to coś. I biegać tam, czyli realizować znowu swoją pasję, ścigać się, no i walczyć o trofea. To jest coś niesamowitego.
7: Ale żeby stanąć w ogóle na starcie, nie można być człowiekiem zza biurka. Trzeba się przygotowywać, też potrzebni są sponsorzy.
8: No nie można wyjść zza biurka, bo można sobie krzywdę zrobić, tak? Ja trenuję od zawsze praktycznie, tak? W 87 roku poszedłem w żeglarstwo, w 90 roku zacząłem biegać, a w 89 pierwsza startowałem w biegu przełajowym, czyli to zaplecze biegowe ma.
7: Ludzie takich rzeczy nie robili wtedy.
8: A ludzie dokładnie tego nie robili, także ja też mam to zaplecze, takie przygotowanie, tak, fizyczne, siłowe, motoryczne, ale osoby, które chcą no, stanąć na kresce maratońskiej, jednak powinny się kilka lat przygotowywać do tego, żeby ten maraton był czymś przyjemnym, tak, żeby ta misja maratońska, to ukończenie maratonu wiązało się z fajnymi wspomnieniami, tak, z jakimś ze zrealizowaniem marzeń, a nie tylko z bólem i z cierpieniem, no bo to nie jest fajne, tak, to może spowodować, że będą kontuzje, będą przeciążenia i następnego maratonu my nie będziemy chcieli zrobić, a jeżeli my się przygotujemy, tak, wstaniemy zza biurka, pójdziemy na siłownię, zaczniemy małymi krokami się przygotowywać, no to maratońskie spełnienie będzie czymś fascynującym.
7: No właśnie, a czy pisanie książki było maratonem?
8: Było maratonem, ale o tyle dla mnie takim łatwym, że ja bardzo wiele lat prowadzę bloga. I ja każdy mój start, każde moje przemyślenia wpisywałem na bloga, publikowałem to i wystarczyło troszeczkę to złożyć w jedną dużą całość, przełożyć na język polski, poprawić gramatykę, stylistykę, ortografię, inne tematy takie, no i w końcu to wydać. Czyli to troszeczkę było takim łatwiejszym tematem, ale jednak no, dużo mnie kosztowało sił, dużo mnie wysiłku kosztowało, ale to był taki bardzo przyjemny, bardzo fajny wysiłek.
7: Łatwiej się pisze, czy łatwiej się biega?
8: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że łatwiej się pisze. Myślę, że łatwiej się pisze, bo nie potrzeba takiego no, stricte fizycznego wysiłku i takiego bardzo mocnego, mocnego włożenia siły. Chociaż w pisanie też trzeba włożyć koncentrację, trzeba włożyć jednak ten mental, żeby to było poskładane bardzo łatwo. Ale tak, coś w tym musi być. No.
7: Jeśli wrócimy do tych startów, co się czuje na starcie przed tak wielkim biegiem?
8: Ja zawsze musiałem się bardzo mocno zmotywować. Nawet jak nie byłem przygotowany, nie byłem w formie, nie miałem dobrze zrobionego treningu, to u mnie było plusem bardzo silna głowa. Że ja wracałem pamięcią do takich swoich udanych biegów, motywowałem się na start, koncentrowałem się, wiedziałem, że mam zadanie do wykonania i koncentrowałem się na tej właśnie robocie. Robota do zrobienia, koncentracja, analiza trasy, analiza rywali, czyli takie podejście bardzo, bardzo zadaniowe, zero-jedynkowe. I nie myślałem, nie mogłem myśleć, że jestem źle przygotowany, że coś mnie boli i nie dam rady. Jakbym tak myślał, to nie osiągnę tego, co osiągnąłem. Czyli koncentracja, robota i wykonujemy zadanie po prostu.
7: Czyli tak naprawdę silne nogi to jest jedno, ale silna głowa to ten cały kor.
8: Tak, to jest bardzo ważne w maratonie. Ja uważam, że to jest no, nieraz ważniejsze niż przygotowanie fizyczne. W kwietniu przebiegłem maraton w Bostonie, do którego również nie byłem przygotowany. Bardzo mocno mnie to kosztowało fizycznie, nogi mnie bolały, wątroba śledziona tak samo bolały, ale ten mój mental powodował to, że ja wiedziałem, że muszę przebiec, musiałem zrobić jakiś odpowiedni czas i odcinałem po prostu zmęczone nogi od głowy.
7: Da się tak?
8: da się tak, jest to ciężkie, jest to wymaga lat praktyki, lat pracy i można to zrobić, tylko trzeba, no trzeba mieć silną głowę.
7: A który maraton przysporzył Ci najwięcej problemów? Mam na myśli takich na trasie, że chciałeś uciec trochę z tego miejsca.
8: Nie było zbyt dużo takich maratonów, który chciałbym właśnie powiesić, tak może nie powiesić, ale rzucić te buty. No ja do każdego maratonu właśnie podchodziłem bardzo mocno zadaniowo, to nie były przypadkowe biegi, także ja wiedziałem, że coś muszę w nich osiągnąć. Oczywiście były kryzysy, były ciężkie chwile, ale nie przypominam sobie takiego biegu, żebym powiedział nie, chociaż nie, jeden maraton w Dębnie był taki, że ja zszedłem faktycznie, wszedłem wtedy z trasy, bo ja planowałem pobiec odpowiedni czas. Po 15 czy 16 km wiedziałem, że już nie go osiągnę i to była taka świadoma decyzja, tak? Okej, kończę, ale tylko dlatego, że ten czas nie będzie zrealizowany. No tak, Arktyka, dużo rzeczy na sobie, bardzo ciepła, bardzo ciężka odzież, maraton ekstremalny, bardzo lekko. No, ma to swój urok, ale to też fajnie pokazuje, że my możemy jednak wszędzie startować, możemy wszędzie trenować. Jak ja kiedyś pojechałem w noc polarną na Spitsbergen, to było minus 20 parę kresek, kamizelka odblaskowa, czołówka na głowę. Ciepłe kurtki, ciepłe buty, biegałem, tak? Pojechałem na urlop na Karaiby, czyli taka koszulka adidaski i tak samo biegałem. Można, to wszystko można zrobić, tylko trzeba chcieć i trzeba właśnie podejść do tego w taki sposób, że to jest nasza pasja, to jest nasze hobby i my to lubimy robić. Jak my mówimy, że my lubimy biegać, tak? Jesteśmy pasjonatami biegania, no to róbmy to wszędzie, gdzie się da, bo da się wszędzie.
7: Znaczy, bieganiem można dużo odkryć przez przypadek.
8: Oczywiście. I to jest właśnie ta fajna taka turystyka maratońska. Jak ja się urodziłem w 80 roku, kiedy granice były pozamykane, jak trenowałem tutaj żeglarstwo w Jachtklubie Stali Gdynia, no to żeby wypłynąć na Zatokę Gdańską, to trenerka musiała prosić żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, bo tak to się wtedy nazywało, żeby nas wypuścili. No a później jak zaczęły się te granice otwierać, no to kupuję bilet na samolot, czy wsiadam w samochód, jadę gdziekolwiek, gdzie chcę, biorę rzeczy do biegania i startuję, trenuję wszędzie, gdzie mogę. I to jest fajne.
7: To jest pięknie powiedziane, turystyka maratońska.
8: Tak, to jest taka właśnie turystyka maratońska i tutaj w tej książce 7 jest to bardzo dobrze opisane, że pomimo tych startów, po tych startach właśnie następowały wyjazdy, następowało zwiedzanie świata, jakichś fajnych miejsc, poznawanie ludzi na całym świecie, tak? Jamajka, Tajlandia, Chiny, Korea, Australia, Azja, Europa.
7: A do którego miejsca szczególnie byś wrócił?
8: No Spitsbergen oczywiście, tak? Byłem tam 13 razy, w październiku lecę 14 raz. Pomimo tego, że znam bardzo dobrze to miejsce, nie ma tam zbyt dużo rzeczy do robienia, ale to jest taka moja enklawa, taka ucieczka, gdzie tam odpoczywam, uspokajam się, wszystkie myśli uciekają, oddycham i jestem tam w swoim świecie.
7: Ostatni raz, jak się spotkaliśmy, planowałeś bieg z Everestu, ale to nie koniec, wracasz w Himalaje.
8: Tak, spotkaliśmy się przed moim właśnie maratonem w Himalajach, Mount Everest maratonem. Tam się biegło z EBC, czyli Everest Base Camp do Namche Bazar. No i wracając stamtąd powiedziałem, okej, wystarczy już Himalajów, nie wracam, za ciężko, zbyt dużo tam położyłem wszystkiego, siły, zmęczenia, ale długo to nie trwało, jakieś półtora miesiąca czy dwa miesiące stwierdziłem, nie, jednak to nie był ostatni start. I w przyszłym roku Annapurna Maraton, nie, to nie jest bieg prostej linii, tak samo to nie jest bieg z góry na dół, jak się wszystkim wydaje, tak, podczas tego zbiegu jest bardzo wiele podbiegów, jest bardzo dużo schodów kamiennych do pokonania, czy jakichś innych trialowych, ciężkich odcinków, to nie jest bardzo łatwy bieg, tak? Tak samo wysokość bardzo dużo odgrywa roli, no bo jednak na tych 4000 czy 5400, jak był maraton pod Everestem, tego tlenu jest 50%. Saturacja wynosi 78-80%, także jak tutaj by ktoś miał w Gdyni taką saturację, to by od razu się na Ojomie znalazł. Jest surowe miejsce, pusto, ciemno, zimno i cicho, ale jednak to ciągnie, tam się chce wracać i myślę, że Himalaje też będą takim miejscem, gdzie

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Olu. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
5: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
6: Renault. Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone.

0: zaskoczony lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Znowu nuda? Wrzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
6: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Dyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
3: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
4: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
5: Renault. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Koniec roku szkolnego? Czas na zasłużoną nagrodę. W BMG Goworowski czekają wyjątkowe oferty na MG ZS Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% lub leasing 101% z pakietem ubezpieczeniowym za złotówkę. I tylko teraz w BMG Goworowski specjalna korzyść dla nauczycieli. 2000 zł do wykorzystania na usługi lub akcesoria przy zakupie samochodu. Liczba aut ograniczona. Oferta na MG HS Hybrid Plus do 30 czerwca. BMG Goworowski. Autoryzowany dealer MG w Gdyni i Słupsku.
7: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy Fiat Grande Panda. Kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny. Włoski charakter i komfort, który pokochasz od pierwszej jazdy. Teraz Grande Panda już od 69 900 zł. W pożyczce prawdziwe 0%. 0% przez 24 miesiące i minimum formalności. RRSO 0%. Zaprasza Motor Centrum Gdańsk. Ulica Miałki, szlak 4/8. Twój nowy Fiat czeka.
10: I po reklamie.

0: promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
5: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
6: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: I will be.
9: Ja budu.
10: Lo haré.
9: Je będę.
11: Ja będę. Przyjdź i ty w sobotę 13 czerwca na wielokulturowy piknik rodzinny w ramach World Refugee Day, który odbędzie się na Placu Grunwaldzkim w Gdyni w godzinach 11-17. W programie gry i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, strefa gastro oraz wiele innych atrakcji.
12: Zapraszają Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni.
15: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK, karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Myślisz o elektryku? Teraz to jeszcze prostsze. Zyskaj nawet 30 tysięcy złotych brutto bonusu na elektryczne modele Opla. Zwrotne kompakty, dynamiczne SUVy i przestronne auta rodzinne. Wszystkie z nowoczesnymi technologiami, dużym zasięgiem i szybkim ładowaniem. Dzięki e-Drive Bonus elektromobilność staje się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Zaprasza Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Sprawdź elektryczne modele Opla i skorzystaj z wyjątkowej oferty.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
8: I po reklamie.

0: RSK Trójmiasto.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: pić? Nie poczułem nic, daj bić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio.